rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
1: Dzień dobry, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Witam się z wami w ten poniedziałkowy poranek. Dość ciepły poranek, 14 stopni w tej chwili widzimy na termometrach we Wrocławiu. Cieplej jeszcze będzie, bo do 22 dzisiaj maksymalnie. Na niebie, no właśnie, spore zachmurzenie. No i do tego z tych chmur może jeszcze coś popadać, więc parasol lepiej mieć pod ręką. Choć są też szanse, że słońce będzie co jakiś czas się pojawiać. Taka mieszana pogoda dzisiaj.
0: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
2: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Rozczarowanie po meczu we Wrocławiu. Reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 w spotkaniu towarzyskim. Kibice zamiast walki i zaangażowania zobaczyli na murawie całkowity brak formy. Fani wychodzący ze stadionu po ostatnim gwizdku nie ukrywali rozczarowania. Bezpośrednie i gorzkie oceny zebrał nasz reporter Miłosz Stępień.
3: Co dzisiaj zawiodło?
4: Mi się daje, że wszystko. Ale kibice przynajmniej nie zawiedli. To jest najważniejsze.
5: Zawiedli. Doping było słychać tylko ukraiński. Polaków nie było słychać.
4: Tak źle.
6: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry. Młodzi nic nie pokazali.
7: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
6: Totalne dno, to trzeba grać w piłeczkę, kurde, tu ruch, ruch.
8: To nie jest za gra, to jest zabawa w ciuciu babkę.
2: Wyniki, styl zespołu są poważnym sygnałem ostrzegawczym przed następnymi spotkaniami, a szansa na poprawę już w środę. W kolejnym meczu towarzyskim zagramy w Warszawie z Nigerią. Dwie osoby nie żyją. To po czołowym zderzeniu osobówek w miejscowości Kliny, niedaleko Lublina. Kierowca jednej z nich zginął na miejscu, drugi został przewieziony do szpitala. Nie udało się jednak uratować jego życia. Policja ustala teraz przyczynę wypadku, do którego doszło na prostym odcinku drogi. Dziś startuje dodatkowa sesja matur. O 9:00 uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminów podchodzą maturzyści, którzy nie mogli zdawać w maju z powodów zdrowotnych lub losowych. W całej Polsce to ponad kilka tysięcy osób, a egzaminy potrwają do 16 czerwca. Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca.
0: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
9: SK2 Sport.
2: Nieudane towarzyskie starcie polskich piłkarzy z Ukrainą. Polska przegrała we Wrocławiu z Ukrainą 0-2. Jan Urban zaczął mecz podstawowym składem z Zielińskim, Szymańskim, Lewandowskim czy Pietuszewskim. Po przerwie wpuścił debiutantów. Zmiany jednak nie pomogły. To drugi z rzędu przegrany mecz kadry pod wodzą nowego selekcjonera. Iga Świątek odpadła z French Open już w 1/8 finału. Polka przegrała z Martą Kostiuk 5-7-1-6, a tegoroczny turniej nie oszczędza faworytek. W grze pozostała już tylko jedna zawodniczka z czołowej szóstki. Stawionych to Aryna Sabalenka.
0: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
10: 2,5 minuty po godzinie 6. Dzisiaj bardzo wyjątkowy program.
11: Ja, dlaczego powiedz?
10: Bo poprowadzą go Wajdy i Jarząbki. Uwaga, 3, 4...
12: Dzień dobry.
2: Prawie się udało.
10: Prawie się udało.
2: Ale o tej godzinie to jeszcze wszyscy idą, słuchajcie.
10: No to dzień dobry.
11: A ja też? Mam powiedzieć?
10: Ty nie.

0: 8,5 minuty po godzinie 6. Dawid Kwiatkowski i Kaja za nami. A my dzisiaj będziemy mieli albo spektakularny sukces antenowy, tak właśnie, a albo będzie to totalna porażka. Tego nie
1: ja wiem, że to się skończy wielkim chaosem.
0: Tak. Dobra, Wajdy Jarząbki dzisiaj w radiu po kolei się przedstawiamy od najstarszych.
2: Elo, jestem Janek. Lubię to w ogóle grać na konsoli.
0: Dobra,
2: i
0: dziewczyny.
2: Jem dużo pierogów.
0: Dziewczyny.
3: Hej, jestem Zuzia.
4: Hej, jestem Zosia.
0: A ty?
5: Borys.
1: Proszę bardzo.
0: No i Dawid, i Artur, i wszyscy tak, jesteśmy
1: dobry, witamy serdecznie.
0: Tyle mamy dzieciaków, tak, to prawda.
1: Ej, w Sejmie mogą dzieci rządzić dzisiaj, to dlaczego w Radiu SK2 nie mogą?
0: Musimy dorobić jeszcze tyle, żeby obsadzić cały Sejm Wajdami i Jarząbkami.
1: Prawda? I wtedy władza cała nasza.
0: Dobra, słuchajcie, zawsze mamy pytanie do was z rana. Numer jest dla was. 726-826-826. To nasz numer telefonu, można się dodzwonić do nas do studia. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj z wami porozmawiać. Pytanie będzie następujące. Dzisiaj Dzień Dziecka, więc robimy Dzień Dziecka w Radiu SK2. I słuchajcie, czy pamiętacie jakieś słowa, które wasze dzieci przekręcały, jak były małe?
1: A może, Borysek, a może wy przekręcaliście?
0: Czy ty coś przekręcałeś, jak byłeś mały? Jak mówiłeś na motor?
5: Ponton.
0: Dobrze, a na autobus jak mówiłeś?
5: Ambondius.
0: Widzicie? Na przykład tak. A wy pamiętacie jakieś słowa?
2: Ja nie pamiętam.
1: Nie
2: pamiętam.
1: Ja on już jest za stary na to, żeby stary, pamiętać, no, prawda? No, ja pamiętam swoje. Ja na mgłę mówiłem gumła.
0: Gumła. To już bardzo ładnie. No dobrze, czy pamiętacie, jak przekręcały wasze dzieci jakieś słowa i to było bardzo słodkie i weszło w wasz słownik na całe życie? 726-826-826.
1: Albo Messenger.
0: Zapraszamy.

0: 16 minut po 6. To nie twoje sławki.
1: Tak,
0: no teraz się wszystko pomiesza. Każdy dzieciak ma słuchawki, my też mamy. Wszystko się nam pląta. Ja muszę mieć cicho sławki, bo mam na współkę z synkiem. Jak podgłoszę, to tak będzie dobrze? Pokiwaj głową, bo nie wiem. Może być tak, żebym ja coś słyszał też. Słyszysz dobrze?
2: Nie, kręci głową, dobra, czyli dobrze. Okay.
0: Dobra, a Ania jest z nami. Dzień dobry, Aniu.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: U nas dzisiaj cała ferajna w studiu. Każdy coś przekręcał, jak był mały. A czy ty miałaś taki przypadek, albo może twoje dzieci miały?
3: No, dzieci niestety nie mam, ale ja pamiętam, jak byłam mała. Na krasnoludka mówiłam Kasulija.
0: Jak?
3: Kasulija.
0: Kasulija.
2: Kasulija?
3: Kakulija.
0: Bardzo ładnie. Krasnoludek, czyli Kakulija w nomenklaturze Ani.
2: Brzmi
3: tak,
2: jak...
3: I jeszcze jeżeli mogę powiedzieć, tak, to był taki wierszyk Krasnoludek, gdy jest młody, tak się zaczynał.
0: Aha.
3: To ja mówiłam tak. Kakulija, gdy jest muła.
0: Kakulija, gdy jest muła. To znaczy krasnoludek, gdy jest młody. Proszę Kakulia. Bardzo, jak można sobie przekręcać.
2: Nie, no brzmi jak bardzo dobre danie wigilijne, to powiem wam szczerze.
3: O, oczywiście, tak.
2: Chcesz trochę kakulii?
0: Poczęstuj się, proszę bardzo.
2: Z czapeczką czy bez?
3: Tak. Dziękuję smacznego.
0: Tak. Super. Aniu, pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. To był pierwszy głos za pierwszy głos. Jak zawsze rozdajemy gadżety, więc Aniu, nie rozłączaj się. My zagramy Piotra Rubika teraz. A wy zróbcie głośniej i włączamy sekretarkę oczywiście. 726-826-826.
2: Albo Messenger. Jakie słowa dzieci przekręcają? Może wy sami przekręcaliście coś kiedyś? Pochwalcie się. SK2

0: 25 minut po szóstej. Dzieci bułkę znalazły w studiu.
1: Głodne to szukały.
0: Ej,
1: i znalazły
0: dzieci,
1: w końcu.
0: Gdzie ta bułka jest?
2: W gazecie.
3: Tutaj.
0: Tej?
3: Bułka w gazecie.
0: Jest.
3: Pokaż. No.
0: Cyberbułka.
3: Jak to?
0: Nie, cyborg, przepraszam. Cyborg, jest napisane w gazecie, cyborg bułka. Ostatni sezon był dla bułki trudny, ze względu na to, że coś tam. Bułka doznał kontuzji, ale wrócił do gry w reprezentacji
3: Polski. I chodzi
0: Polski.
3: O Marcina Bułkę.
0: Tak, tak.
3: Naszego bramkarza, tak? No, znaczy wiesz, no, jak głodne, to i taką bułką nie pogardzą, nie?
0: To teraz w prasie trzeba znaleźć jeszcze szynkę.

0: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
2: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra 12 na osobę, a filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20 na 80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
8: Po ciepłym, prawie upalnym weekendzie we Wrocławiu pora na chwilę odetchnienia, w szczególności dla tych, którzy prowadzą ogródki, mają działki, no i oczywiście dla rolników, no bo trochę popadało i popadać jeszcze dzisiaj może. Sporo tych chmur dzisiaj nad Wrocławiem, co nie wyklucza tego, że dzisiaj też słońce się co jakiś czas będzie za nich pojawiać. Ciepło też będzie, do 22 stopni dzisiaj maksymalnie na wrocławskich termometrach.
7: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. CNCARC.pl.
9: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 8 osób nie żyje, to po izraelskim nalocie na południu Libanu. Wśród ofiar są 3 kobiety, rannych zostało 19 osób. W ostatnich dniach Izrael nasilił uderzenia w regionie. Wojskowy samolot z zespołem medycznym poleci jutro do Chin. Ma zabrać do Polski 24-letnią Klaudię Uciechowską. Kobieta w ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Pekinie. To studentka filologii chińskiej we Wrocławiu i sinologii w Pekinie. Doznała zapalenia mózgu, a ostatni jej stan się pogorszył. Decyzję o transporcie podjął szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Magia opanowała radomski Deptak. W mieście po raz 15 odbył się festiwal artystów ulicznych i precyzji. Setki mieszkańców oglądały występy iluzjonistów, lalkarzy i tancerzy.
10: Śmiechu było, co niemiara, naprawdę.
11: Jestem zadowolony.
12: Bardzo fajnie i śmiesznie.
13: Bardzo mi się podobał.
14: Uśmialiśmy się do łez przed chwilą.
9: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski.

0: No już przyciszę, no spokojnie, przyciszę. 22 minuty do 7, jeszcze mam przyciszyć? Jeszcze troszkę? To mówię o słuchawkach, drodzy słuchacze, wy się nie przejmujcie.
1: Wy robicie głośniej oczywiście.
0: U was w radiu będzie wszystko okej. Okay. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry.
0: Tutaj Wajdy i Jarząbki. Mówiłem, która godzina? Już nie wiem. 6:37. Jest odzew od was.
1: No, nie, przez 7268268826 i mam SMS-a. Moja córka Nikola mówiła, że chomik to outita, pszczoła to szczoła, a jak się wraca skądś na pieszo, to ono wraca na pierwszo.
0: Ładnie.
1: A na drugo?
0: Ciekawe, a na drugo? A ty powiedz, jak mówiłeś na butelkę?
2: Ligo, ligo.
1: Ligo, ligo?
0: To była butelka.
1: A, okej.
0: Okay. I do tej pory tak czasami na butelkę mówimy w domu. Ligo,
1: a
0: ligo.
1: A to jest dobre, wiesz?
0: No.
1: Jak zadzwonisz tam, nie wiem, do szwagra można zadzwonić.
0: Wpadaj na ligo, ligo. I szwagier jest za minutę, nie?
1: A ile masz tego ligo, ligo?
0: No, odpowiednio. Odpowiednio. Dobrze, są jeszcze głosóweczki z Messengera. Słuchamy.
3: Cześć, z tej strony Agata. Mój syn zamiast mówić, że jest zmęczony, mówił, że jest zmęczący. I teraz ma już 8 lat, a w naszej rodzinie to pozostało. Jak jesteśmy zmęczeni, to mówimy, że jesteśmy zmęczący. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Nikt nie powiedział bebe. Zmęczący pani zmęczący. Powiedziała. Że taki synek mówił, jak mówił, że jest zmęczony, to mówił, że jest zmęczący.
1: Za nami 38 minut tego poranka, a ja już jestem tak zmęczący.

0: Ja też nic nie słyszę. Co się stało? Kto zepsuł nam radio?
1: Działa czy nie działa?
0: Nie działa.
1: A teraz
2: nie działa, a teraz działa. A widzisz, o.
1: Który popsuł?
2: No, psuje ręka do góry.
1: No dobrze, tak to dzisiaj niestety będzie, albo wstety.
3: A, o, mnie też nie było słychać.
2: No, widzisz?
3: No dobra.
2: Jakieś chochliki tu chodzą.
4: Jakieś chochliki.
3: Dobra, dla niezorientowanych, kto dopiero radio włączył, wszystkie wajdy i wszystkie jarząbki dzisiaj przyszły do Eski 2.
2: Jeżeli chcecie posłuchać, jak brzmi totalny kataklizm, to zapraszamy dzisiaj. Do godziny 9 jesteśmy z wami.
3: Wszyscy razem. Jest tak, 5 jarząbków i 2 wajdów. A ty co mówisz, że przed chwilą, że co chcesz? Co ty przed chwilą? Aha, no to musimy zrobić przerwę.
2: Drugi raz?
3: Życie.
2: Ale macie pompę? Eska 2.
3: Bo to z rana to tak jest, wiesz, to po kilka razy.
2: Co on pił wczoraj wieczorem?
3: Już idziemy, wytrzymaj, już idziemy. Muszę powiedzieć, że gramanam, że jest 11 minut do 7 i jest Dzień Dziecka w Radiu SK2.
2: No to zapraszam.

0: 4 minuty do 7, a czuję się, jak już byłby koniec programu trochę. No,
1: trochę tak.
0: No dobrze, że przerwa bufetowa i czekolada wjechała na stół, bo mamy chwilę spokoju.
2: 15 minut do końca.
0: Gdzie mamy kosz? Za nami, z tyłu. Możesz wyrzucić. Jak już zjadłeś. Już zjadł.
1: Tak?
0: No.
1: Jajko. I to nie było jajko z majonezem.
0: Nie. Dobra. Newsy za chwilę w Radiu SK2. Bądźcie
1: blisko. Pół czekolady już poszło.
0: Blisko. Już pół?
1: Już pół poczekaj.
0: No ale mamy piątkę dzieci w studiu. To wiesz. No.
3: To Józek wszystko tak wyjadł.
0: Dobrze. No, wszystko na Józka.
3: Nie.
0: Nie. Bądźcie z nami. Zaraz newsy. SK2.

0: sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
6: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
11: Do 22 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach we Wrocławiu. Spore zachmurzenie, niewykluczone jakieś przelotne opady, ale niewykluczone też, że słońce do nas wyjdzie, na to szanse. Także są, szanse są też na to, że stoicie w korkach, no bo te coraz dłuższe na wjazdach do Wrocławia, Mokronoska, Karkonoska czy Opolska się przytykają. Z drugiej strony powoli Żmigrodzka, trochę zjeżdżając z AOW węzła Wrocław Północ właśnie w kierunku centrum, trochę most milenijny, ale jeszcze bez tragedii.
10: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
12: Jest siódma, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Jan Urban uspokaja. To było pożyteczne spotkanie. Polscy piłkarze przegrali 0-2 w meczu towarzyskim z Ukrainą. Gra biało-czerwonych pozostawiła wiele do życzenia. Czemu wyraz dali kibice wychodzący ze stadionu we Wrocławiu? Więcej o tym spotkaniu nasz reporter Michał Rawa.
13: Selekcjoner Jan Urban podkreślał, że w tym spotkaniu chciał sprawdzić wielu nowych zawodników.
14: I tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć.
13: Kapitan kadry Robert Lewandowski dodawał, że jego zdaniem wynik nie do końca odzwierciedla to, co zobaczyliśmy na boisku.
15: Bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jedną ramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy się zremisować.
13: Ale zupełnie inaczej to spotkanie odebrali kibice.
16: Robert Lewandowski zszedł z boiska i koniec gry! Młodzi nic nie pokazali!
17: Zlikwidować lakier do włosów i po prostu przestać może kupować bilety, to może się opamiętają.
16: Totalne dno!
13: Biało-czerwoni będą mieli okazję poprawić humory kibiców już w środę.
12: Wtedy Polacy zagrają towarzysko z Nigerią na PGE Narodowym. Kolejne zatrzymanie w sprawie fałszywych alarmów dla służb. W rękach policji jest 48-letni adwokat z Warszawy. Informację przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun.
18: Podejrzany podszywał się pod różne osoby i wysyłał do instytucji i organów publicznych informacje o rzekomych przygotowaniach do zamachów. Takie informacje trafiły od niego m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Kancelarii Prezydenta. Żeby się uwiarygodnić, załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadanych posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały obciążać niewinne osoby i naprowadzać na nie śledczych. 48-latka zatrzymano w mieszkaniu w Warszawie. Policjanci zabezpieczyli w tym lokalu m.in. broń, amunicję i fałszywe dokumenty. Mężczyzna trafił już do aresztu, grozi mu 8 lat więzienia.
12: Koniec z nocną sprzedażą alkoholu w całej Warszawie. Dziś wchodzi w życie prohibicja obowiązująca na terenie wszystkich dzielnic.
1: No po to też robiliśmy pilota, żeby się lepiej przygotować do tego zakazu, żeby wiedzieć, jakie ewentualnie mogą być problemy. I rzeczywiście od 1 czerwca ta prohibicja między godziną 22 a 6, oczywiście mówimy o sklepach, jest wprowadzona.
12: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a wyjątkiem będą bary i restauracje, ale tylko z opcją spożycia alkoholu na miejscu.
9: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
19: SK2 Sport.
12: Ukraina za mocna dla biało-czerwonych. Polska przegrała we Wrocławiu w meczu towarzyskim. Rywale dwukrotnie trafili do siatki już w pierwszej połowie. Po przerwie Polakom nie udało się obronić strat. Kolejny sprawdzian już w środę, a rywalem będzie Nigeria. Industria Kielce po 3 latach wróciła na mistrzowski tron. Kielczanie wygrali drugi mecz finału z Orlen Wisłą Płock, tym razem we własnej hali 36-27.
9: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
20: Z minuty na minutę oni się coraz bardziej rozkręcają. To, co było w tamtej godzinie, to był jeszcze się wstydzili.
21: To był przedsmak.
20: A teraz ale chyba wiesz, już są rozbrykani.
22: Miał podobno być remont studia, więc po prostu...
20: Przyspieszymy go po prostu. Dzieciaki, macie siłę? Wajdy i Jarząbki, dzień dobry.
19: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
20: A godzinę powiedziałem, ja już nie wiem.
23: 4 po 7.
20: Gdzie ja jestem?
23: Ja też nie.

0: 11 minut po 7. Tu Radio SK2, tu specjalny program z okazji Dnia Dziecka. Wzięliśmy dziecka, swoje dziecka do
1: studia. Żeby był specjalny, prawda?
0: Jest specjalny. I słychać, że się dzieje, że się bawimy, że jest miło, że jest sympatycznie.
1: Paula napisała na Messengerze naszym a propos tych dziwnych wyrazów, które dzieci tworzą, prawda? No. Że mój mąż, no wiadomo, o mężu jako dziecku, prawda? Więc mój mąż, jak był mały, to wymyślił kolor, nowy kolor, beretowy. Do tej pory nie wiadomo, jaki to konkretnie był kolor. No i teraz wyobraź sobie na przykład czerwone berety w beretowych kolorach, nie?
0: Bardzo ładnie. Jak przykręcaliście różne słowa, o to dzisiaj pytamy. I mamy kilka propozycji, które nagrywacie, czy to na sekretarkę, czy na naszego radiowego Messengera. Słuchamy.
2: Dzień dobry, Darek z tej strony. Moja córka, która ma 38 lat, jak była mała, na renifera mówiła afifer. Pozdrawiam.
0: A fifer czerwononosy.
1: Dulwar.
0: Coś w tym jest. Jeszcze posłuchajmy jednego nagrania.
3: Hej, moja córka miała bardzo ciekawy słownik, na przykład kotanna, to była fontanna. Masza i wiedźwiedź, to była masza i niedźwiedź. I było jeszcze mechon, to był telefon. Pozdrawiamy i wszystkim miłego dnia dziecka życzę.
0: Miłego dnia dziecka, dzieci, słyszycie?
1: Zuzia, a ty co po angielsku mówiłaś?
4: Pociąg.
1: Pociąg po angielsku to pociąg.
0: Pociąg po angielsku to pociąg.
1: Widzisz?
0: A dzień dobry po angielsku to dzień dobry.
1: Dzień dobry, no.
5: SK2.
0: A sezon po angielsku to sezon. Season. Tak,
1: widzicie?
0: Samo.
1: Przecież, i jedziesz do Anglii, się normalnie dogadasz z takim Angolem, nie? Jest.

0: pięć małych rzeczy. Tak, tak, pięć małych rzeczy mamy tutaj w studiu Radia SK2. Zaraz powiem coś do mikrofonu. Właściwie to cały czas mówimy. Dzieci. Nie odchodź za daleko, masz słuchawki na sobie, uważaj. 19 minut po siódmej. Słuchajcie, teraz wy też zróbcie głośniej, jeśli gdzieś z dziećmi jedziecie na przykład do pracy, bo mogą brać w tym udział też i wasze dzieci tu na żywo. My będziemy zadawać pytania, będą nasze dzieci odpowiadać, ale w tym samym czasie wasze w samochodach i w domach,
1: też mogą
0: jeśli
1: odpowiadać.
0: Słuchacie Radia SK2, też mogą odpowiadać. Robimy quiz dla dzieci. Uwaga, od najmłodszego, tym razem do najstarszego. Borys podnosił rękę, że chce zacząć. Pytanie mam do ciebie, Borysek. Quiz jest.

0: Do dwa.
1: Do mikrofonu, do dwa. Co to znaczy iść do pracy i co się tam właściwie robi?
2: Pracuje.
1: No, proste, no oczywiście, że tak. A proszę, pytanie dodatkowe. Do czego służą nam brwi? No?
2: Do dyndania.
1: Do dyndania, proszę bardzo.
3: Dobra, to jeszcze...
1: No, Zuzia, to w Zuzia. Takim razie wybierz sobie numerek.
2: 14.
1: 14. To właśnie było o brwiach, to inny numerek.
3: To kolejne.
1: Dobra, 15. Co się dzieje z jedzeniem, kiedy je po... Ojejku.
3: No, co się dzieje z jedzeniem, kiedy już je połkniesz?
2: Nie, chcę 17 raczej.
1: Która emocja jest twoją ulubioną i dlaczego?
2: Chyba.
1: No uśmiechnięta jesteś, ty chyba radość.
2: No dobra, chyba
3: radość. A nie podpowiadaj.
2: Radość.
1: No musiałem, tata jestem. Dobra, Janek, to dla ciebie pytanie o jedzenie w takim razie, bo ty jesteś najbardziej dojrzały i odpowiesz
3: i najbardziej
1: normalnie.
3: Podobny do ojca. Tak, no.
1: Co się dzieje z jedzeniem, kiedy już się połkniesz?
4: No trawi się je, a później się robi do kibelka.
3: Aha, czyli na końcu jest plum. Na Wiesz końcu co? Jest plum.
1: Bałem się tego pytania.
3: Dobrze. Quiz uznajemy za zaliczony. Brawo tak dla jest. Dzieci. Mam nadzieję, że wasze dzieci razem z nami brały udział w tym quizie. Jeszcze będzie przepięknie. B. Reuter.

0: Będzie pięknie oczywiście, bo to najpiękniejszy dzień chyba w roku tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzieci. Dzień dziecka w Radiu SK2 trwa mać 25 minut po godzinie 7. I teraz uwaga, moi drodzy, przygotujcie telefony, już wam zdradzę, bo tak, zawsze w piątki jest PKP, zawsze w poniedziałek jest UPS. No to dzisiaj zrobimy DPD. Ale to wszystko już za parę chwil. Przygotujcie telefony.
1: Eskad.

0: Wrocławia. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
9: Mało? Zatem wybierz to, co wygodne. W centrum handlowym na Swojczycach Swoja Olimpia czekają sklepy i usługi na co dzień. Rossmann, Żabka, Sinsay, Pepco oraz modny butik odzieżowy Madame May. A poza nimi wszystko, czego potrzebujesz. Zakupy, zdrowie, usługi i rozrywka. Lidl i cała reszta sprawdzonych punktów. www.swoja.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Na program zaprasza sponsor multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
17: Coraz większy ruch na ulicach Wrocławia, cierpliwości kierowcy na wjazdach. Mokronoska, Karkonoska, Opolska, Buforowa już przytkane, oczywiście też Swojczycka, Strachocińska, Krzywoustego, Most Milenijny, Bałtycka, Rejmonta, a także cierpliwości. Jeśli chodzi o prognozy pogody, tu niezmiennie mowa o tym, że sporo chmur dzisiaj na niebie, niewykluczone opady deszczu, ale po południu też większe szanse na to, że zza chmur słońce na jakiś czas do nas wyjdzie. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie na termometrach.
16: Na program zaprasza sponsor multiagencja ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Awaryjne lądowanie pod Olsztynem. Wieczorem samolot Cessna wylądował na polu w rejonie Barczewa. Na pokładzie był pilot i jeden pasażer. Nikomu nic się nie stało. Więcej o tej sprawie nasz reporter Andrzej Brzozowski.
19: Pilot zdecydował się lądować na polu rzepaku po tym, jak usłyszał nierówną pracę silnika, informuje olsztyńska policja. Awaryjne lądowanie odbyło się na płaskim polu w pewnym oddaleniu od zabudowań. Pilot był trzeźwy.
18: Teraz tym zdarzeniem zajmie się Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Specjalny sondaż Ibris na dzień dziecka. Większość Polaków dobrze ocenia warunki do posiadania dzieci w kraju. 56,7% badanych uważa, że życie w Polsce sprzyja rodzicielstwu. Aż 81% twierdzi, że dzieci mają dziś lepsze możliwości rozwoju niż 20 lat temu. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty obowiązują w 5 województwach. Od Lubuskiego przez Dolny Śląsk i Opolszczyznę po Śląsk i Małopolskę. Możliwe są intensywne opady deszczu i silny wiatr.

0: A dwie minuty zostały nam do godziny ósmej. Odblokowaliśmy numer do studia, można w tym momencie się dodzwonić, bo mamy dzisiaj wyjątkowo, w poniedziałki mamy ups, ale dzisiaj robimy DPD.
1: DPD, czyli dzieci pozdrawiają dzieci.
0: 726-826-826. To nasz numer telefonu. W tym momencie można dodzwonić się do studia radia SK2. Umówmy się, wszyscy jesteśmy dziećmi. Każdy z nas jest dzieckiem, więc jakby wszyscy mamy prawo do tego, żeby pozdrowić innych, prawda?
1: Tak jest. 726-826-826. W tym momencie na żywo czekamy na pozdrowienia dzieci dla dzieci. Dzieci pozdrawiają.
0: Tak, czy nasze dzieci chcą kogoś pozdrowić? Chcecie, Borysek, w swoje przedszkole byś chciał pozdrowić na przykład? No to chodź do mikrofonu bliżej.
2: Ja nie chciałbym.
0: Józek by nie chciał. No, a ty byś chciał?
2: Tak.
0: No to pozdrów.
2: Pozdrawiam kangurki.
0: Kangurki, super. Dobra. Mamy pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, tutaj DPD, czyli dzieci pozdrawiają dzieci. Słuchamy. O, nie działa
3: halo,
0: coś.
3: Halo, halo.
0: Halo, halo. Nie odbieram. O, teraz. Dzień dobry, dzieci, pozdrawiam dzieci, słuchamy.
4: Halo, dzień dobry.
0: Słuchamy.
4: Pozdrawiam moje koleżanki ze szkoły i moją mamę.
0: No pięknie. I mamy to. Kolejny telefon, halo, dzień dobry. Tutaj dzieci, pozdrawiam dzieci, słuchamy.
5: Mów, Adaś.
0: Adaś. Mów, Adaś.
1: Adaś.
0: Adaś, mów.
1: Dawaj.
0: No Adaś!
6: Pozdrawiamy!
0: Pozdrawiamy! Dobrze! Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tutaj Radio SK2, dzieci, pozdrawiam dzieci, słuchamy!
7: Cześć, ja Sylwia z Torunia, ja jestem dzieckiem mojej mamy, ale pozdrawiam wszystkie moje dzieci, Sebastiana, Patryka, Daniela, Jacka i mojego wnusia jeszcze dodatkowo Antesia, który wczoraj miał 3 lata.
0: Pięknie!
1: Każdy z nas jest dzieckiem, więc DPD jak najbardziej dla każdego.
0: Kolejny, oto się ktoś nie doczekał, rozłączył się. Halo, dzień dobry, tutaj DPD, dzieci, pozdrawiam dzieci, słuchamy.
8: Dzień dobry, jestem Ania i chciałam pozdrowić moją córeczkę, Jagódkę, która uwielbia waszą audycję najbardziej ze wszystkich tego, ze wszystkich porannych
0: audycji.
8: Tak. Audycji w radiu.
1: Chciałam powiedzieć, że my uwielbiamy Jagódkę za wszystkich
8: Jagódek. Na piątek na 7:40.
1: No to pozdrowienia poszły.
0: Pozdrowienia poszły, dziękujemy ślicznie. Pozdrów, pozdrów również od nas. Halo, dzień dobry, tu DPD, słuchamy.
9: Do sklepu.
0: Halo.
10: Dzień dobry. Jestem Adrian, pozdrawiam całą moją rodzinę i całe przedszkole numer 14.
0: A w jakiej miejscowości to przedszkole numer 14?
10: W Szczecinie.
0: Pięknie, pozdrawiamy. Kolejny telefon, tu się ktoś nie doczekał. Kolejny telefon nie doczekał się. Kolejny telefon doczekał się. Halo, dzień dobry, tu DPD. Czyli dzieci pozdrawiają dzieci, słuchamy.
11: Dzień dobry, jestem oczywiście dzieckiem moich rodziców, ale pozdrawiam moją córkę Zosię.
0: Pięknie, poszły pozdrowienia i ostatni, powiedzmy, telefon na dziś. Halo, dzień dobry, tu DPD.
1: Halo, halo,
0: słuchamy.
12: Pozdrawiamy szkołę numer 170.
0: A w jakiej miejscowości?
12: W Łodzi.
0: W Łodzi, pięknie. Ależ to były piękne pozdrowienia, aż nam się skończyła muzyczka.
1: Nie zapomnimy ich nigdy.
0: Spodem. Brawa, wszystkie dzieci teraz biją. Umiecie bić brawo?
13: Brawo!
0: No, brawo dla wszystkich dzieci!
14: SK2

0: Boże mój, jak my wytrzymamy ten poranek. Jest gorąco w tym studiu bardzo. Tutaj już po prostu sufit jest podłogą, a podłoga jest sufitem. Tak to się dzieje. No ale dobra, stanęliśmy na wysokości zadania. Jesteśmy dobrymi chyba tatusiami w Dzień Dziecka, co?
1: Tak. Ja na przykład pozwoliłem... No, powiedz.
0: 9 minut do 8.
1: Pozwoliłem synowi oglądać ostatni finał Ligi Mistrzów.
0: O, kto oglądał? Janek? Oglądałeś finał Ligi Mistrzów?
2: Tak.
0: I to kto wygrał?
2: A zapomniałem.
1: Kurczę, myślałem, że pamiętasz.
0: Paris Saint-Germain. Mówi ci to coś?
1: A z kim grali?
0: A z kim grali?
1: Arsenale.
0: A jaki jest twój ulubiony klub, Borys?
2: Stomia Szerchomin.
3: Legia.
0: Legia. Dobrze. Okay. Wygrało PSG, finał Ligi Mistrzów. Jest taki jeden kibic, który zamiast na finał Ligi Mistrzów poleciał sobie do Węgier, bo finał Ligi Mistrzów...
1: Był we Węgrzech.
0: A, odwrotnie.
1: No właśnie.
0: Finał Ligi Mistrzów był...
1: Jak pamiętam go.
0: We Węgrzech czy na Węgrzech?
1: Na Węgrzech. No w Budapeszcie na stadionie Puszkasza.
0: Tak, a pojechał sobie do Rumunii, do Bukaresztu, tak?
1: A, Bukareszt, prawda? Ja trochę się o niego powiem, szczerze, trochę się martwiłem. Prawda? Bo ja nie wiem. Ja myślę, jak on tak będzie wracał, nie wiem, czy on już wrócił, czy nie.
0: Mam nadzieję, nie wiadomo, że... bo może jeszcze świętuje.
1: Ale
0: nie?
1: Jeżeli będzie jeszcze wracał, to drogi kibicu, pamiętaj, wracasz do Paryża, a nie do Paradyża. SK2.
0: Chyba, że chce robić jakąś ceramikę albo coś, no. to wtedy tak.
1: Dobrze. Zapraszamy, zresztą Paradyż, ładna wioska. No.
0: Dobra, dzieci, mamy coś dla was teraz. Wszystkie dzieci robią głośniej, nie tylko u nas w studiu Radia SK2, ale w całej Polsce. Całkiem nowa bajka. Kleks.

0: Witamy, zapraszamy was dzisiaj do naszej bajki. Całe studio pełne wajdów i jarząbków dzisiaj w Radiu SK2. Ale Dzień Dziecka, Dniem Dziecka trzeba zagrać Państwa Miasta, nie?
1: 726-826-826 to numer telefonu, pod który od teraz zbieramy wasze zgłoszenia. Messenger też do waszej dyspozycji, tylko jak piszecie do nas na Messengerze zgłoszenie, to zostawcie też numer telefonu do siebie.
0: Do siebie, dokładnie. Dzisiaj dzieci wymyślają pytanie. Borysek, ty wymyślisz jakieś pytanie, co? Tak, chodź bliżej mikrofonu.
1: Czekaj, bo on ma batona teraz.
0: No właśnie, baton ważniejszy. No. Chodź, Borys, jakie jest Borys. Pytanie? O, na zdrowie. Na zdrowie. Chodź. Jakie wymyśliłeś pytanie? Głośno.
2: Co tu tak mokro?
1: Co tu tak mokro?
0: Co tu tak mokro?
1: Zobaczcie, jakie filozoficzne pytanie mam dał.
0: No? Zgłaszamy się dzisiaj odpowiedzią na pytanie, co tu tak mokro? SMS-owo 726-826-826 albo poprzez...
1: messengerowo, tak. Co? Ja wiem, ale nie powiem. SK2. Może się zakocham.

0: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: Mamo, jeszcze raz, jeszcze raz!
4: Poczekaj, złapię oddech. To było szybkie.
3: Ta jeżdżalnia jest mega!
4: 105 metrów radości i te widoki!
3: Patrz, mamo, jak tu wysoko!
4: Bo to najwyższa wieża w Polsce. Skywalk w Świeradowie-Zdroju, aż 62 metry wysokości. Ścieżka w chmurach, szklany taras.
3: I przejście linowe. Mamo, chodź!
4: Dobra, razem damy radę. Skywalk to miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Sprawdź na skywalk-świeradów.pl.
5: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
9: Mamo, a kto to Pipi?
8: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
10: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
9: To może pójdziemy?
8: Już idziemy.
10: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
11: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
12: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
18: Będzie jeszcze ciepło we Wrocławiu, maksymalnie dzisiaj do 22 stopni mają pokazać wrocławskie termometry. Póki co szaruwa i jakaś tam szansa na to, że popada dzisiaj we Wrocławiu, ale szanse są też na to, że ta szaruwa przejdzie i słońce jeszcze dzisiaj zobaczymy. Tak samo jak szansa jest na to, że stoicie w korku, bo tych nie brakuje o tej porze na ulicach Wrocławia. Stoją Wjazdy, Mokronoska, Karkonoska, Polska, Swojczycka, oczywiście Most Milenijny, Bałtycka, Rejmonta, cierpliwości kierowcy.
17: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Specjalna akcja ratunkowa dla 24-letniej Polki. Do Chin leci wojskowy transport medyczny. Ma odebrać Klaudię Uciechowską z Pekinu. Kobieta choruje na agresywny nowotwór jajnika. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
19: 24-latka przebywa na oddziale intensywnej terapii jednego ze szpitali w Pekinie. Jest nieprzytomna. Rodzice założyli zbiórkę na jej leczenie, na co zareagowały polskie władze i zaproponowały transport do Polski. Ojciec kobiety w rozmowie z TVN24 przekazał, że Klaudia ma w najbliższy czwartek przylecieć do Wrocławia. Wcześniej przejdzie dokładne badania, a polscy lekarze skonsultują się z chińskimi. 24-latka jest studentką filologii chińskiej, dlatego wyjechała do Chin. 2 miesiące temu źle się poczuła i od tamtego czasu jej stan zaczął się szybko pogarszać.
15: Kilkanaście minut wystarczyło, żeby ludzie stracili dorobek życia. To po nawałnicy, która przeszła wczoraj przez miejscowość Balcerzowice w Opolskiem, mówi Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu.
20: Na dzisiaj wiemy, że to jest prawie 20 budynków zniszczonych w różnym stopniu, w tym 11 budynków mieszkalnych. 2 budynki są w stanie agonalnym.
15: A w akcji usuwania szkód brało udział ponad 200 strażaków. Iga Świątek odpada z Roland Garros. Polka przegrała w walce o ćwierćfinał z Martą Kostiuk. Ukrainka wygrała 7-5. To koniec występu Świątek w tegorocznym turnieju. Głos zabrał trener Piotr Unierzyński z Polskiego Związku Tenisowego. Podkreśla, że porażka może mieć dla Polki efekt motywujący.
21: Myślę, że te kilka dziewcząt, które są teraz w czołówce, jak na przykład Sabalenka, trochę Igę podgoniły, ale to nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia, więc to jest normalne.
15: Szkoleniowiec podkreśla, że sztab Igi i ona sama postawią teraz na intensywne przygotowania do wielkoszlemowego turnieju w Londynie.
17: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
22: SK2 Sport.
15: Maja Chwalińska zagra dziś o kolejny historyczny sukces. Polka zagra z Diane Parry, a stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Po odpadnięciu Igi Świątek Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. Jej mecz powinien rozpocząć się około 14. A w Warszawie ruszają dziś Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Polacy największy sukces w tej dyscyplinie odnieśli w 2019 roku, kiedy w Mistrzostwach Świata wywalczyli brązowy medal. Żeńska reprezentacja przed rokiem zajęła czwartą. Te miejsce.
17: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
23: Wszyscy ja, zaraz. To jest typowa odpowiedź typowego ojca. Zaraz, nie, dzieciaki? 4 minuty po 8. Dzisiaj Wajdy i Jarząbki.
24: Dzień dobry. Jeszcze raz.
25: Dzień dobry.
23: Czy ja mam przebij się przez te kolana. Coś chciałeś powiedzieć, czy ja mam mówić?
24: Nie, chciałem powiedzieć, że bo tak, ja wziąłem wszystkie swoje, no. Ty wziąłeś swoje. Ja nie wiem, czy dzisiaj jest bardziej dzień dziecka, czy dzień żony.
23: Dlaczego dzień żony? A, bo daliśmy żonom wolne. Zobacz. No, coś w tym jest. Uwaga, teraz tak. Kto chce nacisnąć dżingiel?
25: Ja! Co to jest?
23: Dobra, to...
25: Co to jest?
23: Zróbmy najpierw tak. Jedna osoba naciśnie i poleci dżingiel. Dżingiel to jest... przedstawi nas pani ładnie.
26: Ja chcę!
23: Ty chcesz? Dobra, to najpierw może no. Józek, a potem naciśniesz ty...
26: Nie, ja!
23: Ty też naciśniesz. Józiu, tutaj.
24: Tu, naciśnij.
23: Tutaj.
24: Ten duży, nie ten mały.
23: Mówiliśmy, że jest 7:55, że trochę już przewałę radiową robimy, obsuwę. Tu ten duży guzik naciśnij.
26: O!
23: Dobra,
24: działa.
23: Teraz
24: chodź teraz tu.
23: Poczekaj jeszcze, nie? Niech trochę ciszy będzie, żeby było widać, że to dziecko nacisnęło, nie? Dobra, kto chce przeczytać utwór? Janek, widzisz, jaki utwór tu jest? Umiesz to przeczytać?
27: Nie wiem.
24: No bo to jest ciężkie, nie? Co to jest?
27: No to.
28: Mój jest ten kawałek podłogi.
23: No, Borysek, to teraz naciśnij, no. O.
24: Janek, podoba ci się?
27: Nie.
24: Nie.
23: A tu są najlepsze, najlepsze polskie hity. Ja wiem, co się spodoba dzieciakom. W tej godzinie zrobimy taką, zagramy taką piosenkę, co wam się na pewno spodoba.
24: Nie wiem, czy się ojców spodoba.
23: Wszystkie dzieci niech zrobią głośniej.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 12 minut po 8. Tak to jest! Jarząbek ma czwórkę dzieci i poszedł sobie zrobić kawę, a ja zostałem z całą ferajną. Ale nie, biegnie, biegnie.
2: Jestem, już jestem,
1: no,
2: już
1: tak jesteś mądry. Czwórkę dzieci mi zostawić, jeszcze moje. Piątkę dzieci na głowie.
3: Dobry.
2: Ale no. Wypocząłem.
1: O, tak to jest, tak to jest, Jarząbku. Nie wiem, przydałoby się coś ciekawego powiedzieć z ciekawostek ze światowych, nie?
4: No, tak, bo dzisiaj jakoś tak, wiecie, bo dużo rzeczy się ciekawych dzieje
1: na świecie. Ja znalazłem coś takiego, że w Chinach była nietypowa sytuacja. Mężczyzna sobie poszedł na siłownię, ale zasnął podczas rozgrzewki na pełne 7 godzin. Czyli rozgrzewał się i zasnął, a pracownicy byli tak mili i ci, którzy przyszli inni ćwiczyć, że nie niepokoili go. Proszę aż bardzo. Do wieczora. I spał 7 godzin chłop w siłowni.
4: Można powiedzieć, że ja tak ćwiczę dzień w dzień przez cały rok.

0: save the world.
1: Och, mam nadzieję, że to się dzisiaj uda.
2: Nie wiem, że przeprowadzimy
1: to bardzo sprawnie.
3: Ale na konkurs się zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Dobra, dzieciaki, mamy zabawę przez cały ranek.
5: Ale też mają zabawę.
1: Przez cały ranek chcieliście pokręcić kołem, więc to koło przyprowadzimy troszeczkę bliżej. O, tu będzie, dobra?
5: Poczekajcie,
1: albo tak, w tę stronę wyjątkowo dzisiaj.
5: Dobra,
1: o, tak, jeszcze nie. Muszę przedstawić naszych dzisiejszych uczestników. Krystian, Ola, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Moi drodzy, dzisiaj będziecie mieli bardzo trudne zadanie, bo mamy straszny harmider w studiu. Bawią się kołem od rana. Jeszcze to koło żyje, jeszcze go nie zepsuli, ale ja postaram się przypomnieć zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500. Druga osoba wtedy otrzymuje nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Jasne.
1: Dobrze, zacznie Krystian. Krystianie, mamy tak, dwóch niesfornych, którzy od rana chcą kręcić.
5: To jedna osoba będzie oklaskiwała, a dwie będą losowały.
1: Jak oklaskiwała?
5: Zwycięzcę.
1: Dobra, kto chce zakręcić?
6: Kto?
1: Wszyscy chcą. Poczekaj, daj pierwszeństwo dziewczynce.

0: Dobra, jest taki chyba,
1: no
0: nie?
1: Jest, no żeśmy no się gdzieś o to skrzeli.
0: Krystian, 7 punktów.
1: 7 punktów dla Krystiana.
0: 7 punktów dla Krystiana. Teraz ty? No dobra, teraz 7. Ola w zasadzie. Olunia, 7 do przebicia. W prawo, w lewo chcesz kołem?
2: A to w lewo.
0: To w lewo.
3: Józek, w lewo
0: 3, zakręć. 4.
3: Posłuchaj, zakręcił w prawo, może być?
2: Może być.
3: Dobra, już przestań kręcić, poczekaj, zobaczymy jak literka wypadnie. No i mamy literkę W.
0: Literka W, W jak wiosło. 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
2: Włochy.
4: Miasto.
2: Wadowice.
4: Znana postać.
2: Wisława Szymborska.
4: Nie, tytuł filmu.
2: Władca Pierścieni.
4: Imię.
2: Władysław.
4: Roślina.
0: Wrzos na przykład. Wrzos, to ci podpowiedziałem, to się nie liczy. Ale dobra. Słuchajcie, oficjalny wynik jest taki. 7 dla Krystiana, 5 dla Oli. Normalnie byśmy pogratulowali dzisiaj Krystianowi, ale z racji,
3: ale jesteśmy nienormalni.
0: Jest Dzień Dziecka i to dzieci dzisiaj czytały kategorię, wręczamy 2 prezenty marzeń!
3: Brawo!
5: Super!
4: Wow!
2: Super!
0: Oklaskujemy wszyscy, dzieciaki! Brawo! Robimy hałas! Dla Krystiana, no. Dla Oli prezent marzenia wartości 500. Kolejne Państwa Miasta oczywiście jutro po godzinie 8.
6: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: nie wiem, jak my to dzisiaj robimy, że raczej wszystko jest w czasie. Chociaż delikatnie na przykład newsy o 8.30, nie będą o 8.30, będą o 8.31 albo 2. Musicie być cierpliwi po prostu. Zaraz będą newsy, ale ja chciałem powiedzieć, że po newsach, jeszcze przed 9, zrobimy specjalną piosenkę, niespodziankę dla wszystkich dzieci.
1: No właśnie, wiecie co? On mnie namawia do tego, żebym ja wstał z krzesła.
0: Więc wstaniemy wszyscy z

0: krzeseł i będziemy robić piosenkę z pokazywaniem.
1: To się nie uda.
0: Jeśli odwozicie swoje dzieci do szkoły albo gdziekolwiek macie teraz w samochodzie dzieci, albo słuchacie radia w domu z dziećmi, bo zrobiliście im dzień dziecka i nie poszły do przedszkola, do szkoły, to zrobimy specjalną piosenkę dla dzieci po 8:30. Bądźcie blisko, za daleko nie odchodźcie.
1: To się nie uda.
0: Uda się, uda
2: to
0: się!
2: Będzie...
1: To będzie to, tak. 2.

0: Promocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Krótkie piłki z Media Marktu.

0: Linki do MediaMarkt.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
14: Z minuty na minutę coraz ciaśniej na wrocławskich drogach, cierpliwości kierowcy na wjazdach, na moście milenijnym, w ogóle śródmiejska co jakiś czas się może przytykać, też bałtycka, Rejmonta, dalej pomorska i drobne raprzytkane, jeśli chodzi o centrum. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 22 stopniach dzisiaj we Wrocławiu. Ta szaruwa, którą mamy teraz na niebie, będzie jeszcze się utrzymywać, ale słońce też niewykluczone, że dzisiaj do nas wyjdzie, tak przynajmniej mówią wstępne prognozy pogody.
15: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejne referenda w Polsce nieważne. W niedzielę głosowali mieszkańcy Pionek na Mazowszu. Frekwencja była zbyt niska i burmistrz zostaje na stanowisku. Podobnie w Krzyżu Wielkopolskim. Tam również zabrakło wymaganej liczby głosujących. W obu przypadkach referenda nie przyniosły zmian we władzach miasta. Wśród atrakcji czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca w hali Expo. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających. W Orlen Basket Lidze możemy dziś poznać drugiego finalistę. W wielkim finale czeka już Zastal Zielona Góra, który w półfinale nie dał szans Arce Gdynia. Rywalizację z nią wygrał 3-0. Dziś za to po raz trzeci Legia zagra z Dzikami. Bliżej finału są Legioniści, którzy wygrali dwa spotkania. No tak.

0: Ale teraz się będzie działo. 21 minut zostało nam do godziny 9. Wszystko już zorganizowane. Mikrofony możesz, Jarząbku, przesunąć w kierunku dzieci. Dzieci są ustawione ładnie do tańca. Za chwilkę, tata jest. I teraz tak, drogie dzieci, będzie specjalna piosenka dla was z pokazywaniem. No, co?
1: Kocham cię.
0: O, ja ciebie też, synku.
2: Pięknie. Ale już między oczy.
0: No, ale laurkę dostałem. Dobrze, teraz dzieci są ustawione pięknie. Kroczek w lewo, każdy, delikatnie.
2: W lewo, która to jest lewo?
0: Oto, i no będziemy...
2: Dobrą poszli?
0: I będziemy... Słyszycie wszystko, dzieci w sławkach?
1: Tak.
0: Dobrze, to teraz będzie specjalna piosenka i dla waszych dzieci w samochodach i w domach też. Na pewno wiecie, jak się to tańczy. To jest bardzo proste, tekst jest prosty, później troszeczkę pomieszamy. Uwaga, tańczymy z pokazywaniem.
3: Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty. Głowa, ramiona, kolana, pięty, oczy, uszy, usta, nos.
0: To była wersja prosta, a teraz będzie troszeczkę trudniejsza, troszeczkę tu poprzemieszamy, więc skupcie się. To, co my mówimy, pokazujecie.
3: Głowa, kolana, ramiona, pięty, ramiona, pięty, ramiona, pięty. Głowa, kolana, ramiona, pięty, oczy, uszy, usta, nos.
0: Trochę trudniej było, co? Było trochę trudniej? Nie? No to teraz zrobimy jeszcze trudniej. Uwaga. Słuchać i pokazywać to, co mówimy.
3: Głowa, kolana, ramiona, pięty, ramiona, pięty, ramiona, pięty. Głowa, kolana, ramiona, pięty, usta, oczy, uszy, nos.
2: Ja się pomyliłem.
0: No nie myl się, Jarząbku. Teraz będzie wszystko pomieszane. To było trudne, czy nie? Dzieci kiwają głowami, że już było trudne. Teraz będzie najtrudniejsze. Uwaga.
3: Głowa, uszy, usta, pięty, usta, pięty, usta, pięty. Głowa, uszy, usta, pięty, ramiona, kolana, oczy, nos.
0: I co, trudne było?
1: Tak.
0: To było trudne. Dobra, to wracamy do pierwszej wersji. Na koniec będzie prosto. Uwaga.
3: Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty. Głowa, ramiona, kolana, pięty, oczy, uszy, usta, nos.
0: Brawo! Dla was mam nadzieję, że troszeczkę rozruszaliśmy nasze dzieci w Dzień Dziecka.
2: Ja tylko nie rozumiem jednego.
0: No,
2: po co kolana pięty? Przecież to drogie.
4: SK2.

0: w zasadzie to możemy powiedzieć, że teraz, a tak naprawdę to już od piątku, możecie się cieszyć czymś na Dzień Dziecka. Z okazji Dnia Dziecka nasza starsza siostra, czyli Radio SK, odpaliła specjalne radio nowe.
1: SK to history radio, które już działa i można sobie na przykład posłuchać fajnej muzyki, można posłuchać fajnych wejść radiowych, zabawkowych.
0: To jest w ogóle radio stworzone jakby w dziecięcym pokoju, zabawki wcielają się w prezenterów, są reklamy spod łóżka i piosenki ze znanych bajek.
1: Ja tam nie chcę nic mówić, ale tam Rafał Adamczak wcielił się w rolę zabawki na przykład.
0: No, zabawki prezentera, posłuchajcie.
2: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: To wszystko oczywiście z okazji piątej części filmu Toy Story wchodzi do kin i z okazji Dnia Dziecka może chcielibyście włączyć coś ciekawego, no to zapraszamy aplikacja mobilna albo sk.pl.
1: Zobacz jaki cwaniak, nie? DJ Sprężynka. A jak mówiłem mu, Rafał, chodź wyskoczymy gdzieś na miasto, to nie mam czasu, nie mam czasu.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.

0: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeszcze tylko dziś, Dzień Dziecka w Pepco taniej. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty, nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
8: Tak szczerze, jakoś nie widać tego dnia dziecka na ulicach Wrocławia. Widać korki, jak codziennie rano widać, że pociechy, bo do szkoły po prostu wieziemy. Stoimy cały czas na wjazdach, też na moście milenijnym Bałtyckiej Rejmonta. Uważajcie na AOW, bo przed mostem rędzińskim coś się przytkało. Też przytyka się cały czas węzeł Wrocław Południe, zjeżdżając z A8 jadąc A4 w kierunku Legnicy. Do 22 stopni dzisiaj maksymalnie, są szanse na przejaśnienia mimo tych chmur.
7: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Na Opolszczyźnie trwa liczenie strat, to po przejściu nawałnicy w miejscowości Balcarzowice. Dziś pracę rozpocznie gminna komisja, która dokładnie oszacuje uszkodzenia. Prawdopodobnie ich przyczyną była trąba powietrzna, a dziś kolejny dzień z alertami i niebezpiecznymi burzami. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
10: Wczoraj cały dzień trwało zabezpieczanie zniszczonych posesji. W wyniku ataku nawałnicy uszkodzeniom w Balcarzowicach uległo w sumie 18 budynków.
11: W tym 11 budynków mieszkalnych. Dwa budynki są w stanie agonalnym.
10: Mówi nam burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom. Jak zapewnił, dla wszystkich poszkodowanych przygotowano lokale zastępcze. Ci zdecydowali się jednak zamieszkać u swoich rodzin. Nawałnice, także na Opolszczyźnie, ponownie mają pojawić się dzisiaj. Alerty przed silnymi burzami i deszczem obowiązują w 14 województwach. Jedynie na zachodzie kraju będzie spokojnie.
9: Nowy sondaż Ibris o prezydentach III RP. Na pierwszym miejscu Aleksander Kwaśniewski. Wskazało go ponad 40% badanych. Drugie miejsce zajął Lech Kaczyński, uzyskał 23,5%. Na trzeciej pozycji znalazł się Karol Nawrocki, otrzymał 21% głosów. Dziś Dzień Dziecka. W całej Polsce trwają obchody Święta Najmłodszych. To tradycja, która trwa nieprzerwanie od 1952 roku.
12: Jaki waszym zdaniem powinien być idealny Dzień Dziecka?
13: Nie trzeba iść do szkoły, można iść cały dzień słodycze, dostajesz dużo prezentów.
12: Jakie są najfajniejsze prezenty na Dzień Dziecka?
13: Rower, hulajnoga.
12: Zabawek się nie dostaje?
13: Dostaje.
9: A w wielu miejscowościach organizowane są festyny na świeżym powietrzu oraz specjalne atrakcje dla najmłodszych. W Płocku z dzieciakami rozmawiał nasz reporter Kuba Honhera.
5: SK2 News. Wrocław.
8: Krzysiek Staszkiewicz znalazł 1 000 000 złotych. Nie chce teraz oddać. Pieniądze, które zgubili konwojenci w Zgorzelcu, wpadły w ręce 51-latka. Kasa zniknęła. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, choć grozi mu rok więzienia. Zatrzymany 51-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu 50 tysięcy kaucji. Budowa nowej komendy powiatowej w policji w Trzebnicy nabiera tempa. W piątek na placu budowy odbył się częściowy odbiór robót budowlanych. Warta ponad 42 miliony złotych inwestycja ma zostać ukończona w 2028 roku.
14: Nie ma tak, nie ma, bo nam przeminęło jedno wejście, a chcieliśmy się ładnie pożegnać. 9:02. Pora oddać 4 Kasi Grodzkiej tak i jest. Będzie 10 hitów jeden po drugim bez reklam. Spokojnie, nie martwcie się. Ale my po pierwsze musimy się ładnie pożegnać, a po drugie...
15: No zostawić, inaczej, usłyszycie. Zuziu, kochanie.
14: Ale najpierw czekaj, dzieci mówią ładnie do usłyszenia do mikrofonów na 3-4. Powtórzycie do usłyszenia. 3-4. Do usłyszenia!
15: Dobra, i teraz naciśnij proszę ten guzik.
14: Nie działa. O, działa. O. No. Trzeba po sobie poodkurzać.
15: To dzieci lubią najbardziej.
14: Tak.
16: Wajda i Jarzątek w Radiu SK2.
15: Kasia zapuści 10 hitów jeden po drugich, to się będzie lepiej słuchało.
14: Tak jest, tak jest. A my sprzątamy. 3:09.

Ależ głos. Piosenka Światło Czuła i Natalia Kukulska w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Już się mogę przywitać. Urocza, ferajna Jarząbkowo-Wajdowa już opuściła studio. A szkoda trochę, bo jednak było bardzo wesoło. Dokładnie takiej samej radości i też energii życzę dzisiaj wszystkim dzieciakom w ich dzień. A ciocia Kasia w tej godzinie ma prezent muzyczny, czyli podróż muzycznym wehikułem czasu. To dla tych małych i dużych dzieci. Ale najpierw pędzimy z Karoliną Stanisławczyk wywołać filmy z aparatu. Nie wiem, czy ktoś pamięta takie rzeczy, takie czynności. Te klisze w Radiu SK2. Już teraz.

Wielu porównywało go do polskiego Elvisa Presleya, ale jednak hit Byle było tak miał uplasować Krzysztofa Krawczyka, bo o nim mowa jako takiego polskiego Toma Jonesa. Moment, czyli lata 70. był do tego idealny, bo Krawczyk właśnie startował ze swoją solową karierą po rozstaniu z zespołem Trubadurzy. Czy się udało? Ocencie sami.

0: A to jej moment solowy. Kasia Sienkiewicz w Radiu SK 2. Gramy wam tylko najlepsze polskie hity. Potem poznacie nas w polskim eterze. W tej godzinie usłyszycie jeszcze wielki hit od zespołu Perfect. Taki, który grało się w szkole, jak klasa coś tam wygrała na zawodach. Będzie też bardzo pozytywny Kamil Bednarek oraz staw. Warto zrobić głośniej i zostać z Radiem SK 2.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Polskie hity.
1: SK 2. Reklama.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
5: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.

0: 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Czas spojrzeć na świat wyraźniej. W naszych 7 pracowniach optycznych czekają na Ciebie letnie promocje. Bezpłatne badanie wzroku oraz rabat na szkła okularowe. Aż do 50%. Profesjonalne doradztwo, szybkie terminy i oferta dopasowana do Ciebie. Nie odkładaj tego na później. Zadbaj o swój wzrok już dziś. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl. Widzimy się w pracowniach optycznych.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Najlepsze polskie hity, te najnowsze i te sprzed lat. Gramy wam w Radiu SK 2, to zespół Manam i Bez Ciebie umieram. A powoli, zbliża się godzina 10, to oznacza, że za chwilę newsy pojawią się też na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na ekomyślniklogis.com.pl.
8: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na Wrocławskim Rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 7 czerwca koncert grupy Servus Street. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą, wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
6: Mamo, a kto to Pipi?
5: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
7: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
6: To może pójdziemy?
5: Już idziemy.
7: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
10: Względny spokój już na ulicach Wrocławia, poza Opolską. Tutaj oczywiście jadąc w kierunku centrum trochę nam przyjdzie postać kierowcy, także życzę cierpliwości. Uważajcie też na czwórkę jadąc w kierunku Legnicy, no bo przez remonty, przed Pietrzykowicami trochę nam się przytyka autostrada i dalej do Kątów też zwolnić przyjdzie. Jeśli chodzi o prognozy pogody, tu bez zmian, 22 stopnie dzisiaj maksymalnie na termometrach, spore zachmurzenie z jakimiś tam szansami na słońce, choć większe na opady.
9: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
11: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Dwa autokary wiozące dzieci do szkoły zderzyły się w miejscowości Wopławki, niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskiem. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej, mówi nam Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.
12: Dwie osoby poszkodowane, chłopiec oraz opiekunka. Opiekunka trafiła na obserwację do szpitala. Dziecko przytomne, świadome, jest obecnie badane w karetce.
11: Kierowcy autobusów byli trzeźwi. Na miejscu zdarzenia są utrudnienia. Policja wyznaczyła objazdy. Wojskowy samolot leci po ciężko chorą Polkę do Chin. Maszyna już wyruszyła do Pekinu. Powrót do kraju zaplanowano na czwartek. Chodzi o 24-letnią Klaudię Uciechowską z Wałbrzycha. Studentka w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Chinach. Jej stan jest krytyczny, a lekarze podejrzewają u niej zapalenie mózgu. Rodzina mówi o bardzo szybkim pogorszeniu stanu zdrowia.
13: Dostaliśmy rano telefon w zasadzie z uniwersytetu, że Klaudia jest w szpitalu. Stan zdrowia się pogarsza, bo okazało się, że ma zapalenie płuc, przestała oddychać samodzielnie. W tej chwili jest na OIOM-ie, w czwartym już szpitalu. Jest pod respiratorem, jest niewydolna oddechowo, ma bardzo złą saturację.
11: Mówi mama Klaudii, a szansą na sfinansowanie leczenia Klaudii Uciechowskiej jest internetowa zbiórka. Pieniądze są zbierane na stronie pomagam.pl. Zbierał pieniądze na prezenty dla polityków. Akt oskarżenia przeciwko urzędującemu wójtowi gminy Jedlińsk na Mazowszu trafił do sądu. Chodzi o podejrzenie korupcji. Więcej o tym Anna Badowska.
14: Prokuratura Rejonowa Radom Wschód oskarżyła Kamila D. o przyjmowanie korzyści majątkowych od dyrektorów podległych gminie placówek. Według śledczych do zdarzeń miało dochodzić w latach 2018-2023. Z ustaleń prokuratury wynika, że wójt miał żądać pieniędzy od osób kierujących szkołami, przedszkolem oraz gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Tłumaczył, że środki są przeznaczone na zakup prezentów dla polityków i funkcjonariuszy publicznych wyższego szczebla. Śledczy wskazują jednak, że upominki nie były kupowane, a pieniądze miały trafić do oskarżonego. Łączna wartość korzyści majątkowej, którą miał przyjąć, została oszacowana na ponad 11 tysięcy złotych.
11: Podejrzany nie przyznaje się do winy, twierdzi, że padł ofiarą pomówienia, a mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
15: SK2 News, Wrocław.
10: Krzysiek Staszkiewicz. Pantery musiały uznać wyższość Wikingów. 23-42 zakończył się wczoraj mecz drużyn futbolu amerykańskiego we Wrocławiu. Na olimpijskim Panthers Wrocław przegrali z Vienna Vikings. Teraz wrocławianie kolejne spotkanie w ramach The League Europe zagrają w sobotę w Paryżu z Lights, a u siebie zobaczymy ich znowu 14 czerwca. Wtedy podejmą Berlin Thunders. Wrocław nie przyniósł wczoraj także szczęścia polskim piłkarzom. Na tarczyńskiej arenie reprezentacja uległa 0-2 Ukrainie.
16: Dziesiąta, trzy na zegarach. Jedni świętują Dzień Dziecka z rodzicami w ich pracy. Wajda i Jarząbek dali świetny przykład, a inni na sali egzaminacyjnej, bo dzisiaj ruszyła dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Trzymamy kciuki za te już za chwilę dorosłe dzieciaki na egzaminie z polskiego. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

spowiedź Katarzyny w Radiu SK2. Chodzi oczywiście o muzyczną spowiedź Kasi Kowalskiej. Gramy wam najlepsze polskie hity. Za to prawdziwym hitem, takim podbijającym adrenalinę, był wyczyn estońskiego kaskadera, o właśnie, który wczoraj w Warszawie przeszedł po linie zawieszonej prawie 200 metrów nad ziemią. Od wieżowca Warsaw Tower do Pałacu Kultury, no po prostu, przeszedł sobie na linię pół kilometra, ogłosił przy tym wielki sukces, ale ja podejrzewam, że pod tą akcją kryje się coś więcej. Ja myślę, że pan to szukał wolnego miejsca parkingowego w centrum Warszawy. W tej sytuacji zawsze trzeba się mocno wychylić. SK.

0: Jeśli pomyśleliście sobie, ale bym posłuchał albo posłuchała tego kawałka Lady Punk na żywo, ale nie chce mi się ruszać z fotela, to bardzo dobrze się składa. Zespół Lady Punk i tacy sami za nami w Radiu SK2. Za to przed nami festiwal w Opolu i w niedzielę, no właśnie, panowie z Lady Punk wystąpią tamże na żywo, żeby świętować 45 lat swojej działalności. Nas w Opolu też nie zabraknie. Szczegóły już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
10: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
9: To dobre cechy charakteru.
10: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
11: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Lubię o ślubie już i mam nadzieję, że ty też mnie chcesz.
1: 50 tysięcy osób taką frekwencją pochwaliła się Sanach podczas swojego stadionowego koncertu w Poznaniu w miniony piątek. Choć gdzieś tam mówi się o jakichś drobnych niedociągnięciach organizacyjnych, no to jednak fani samą warstwą muzyczną są jak najbardziej zachwyceni. Na scenie pojawili się też goście Vito Bambino, Sobel, Kuba Badach. Piękna muzyczna uczta. Za nami ten stan w Radiu SK 2. Zbliża się 11, przed nami newsy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Biedronka. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś.
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Tak, wszystkie zabawki z wyłączeniem Lego, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
10: A nie mówiłem, że są szanse na przejaśnienia? No i jest ich sporo do końca dnia. Tak właśnie zapowiada się prognoza pogody. Trochę chmur, trochę słońce też co jakiś czas będzie próbowało za nich wyjść. Raczej już bez deszczu, choć mogą się pojawić te tak zwane deszcze konwekcyjne, których trudno przewidzieć. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie na termometrach. Jutro raczej marne szanse na opady. No i będzie zdecydowanie cieplej. 25 pokażą słupki rtęci w stolicy Dolnego Śląska.
9: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
11: Jest 11, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek pilne informacje z Płocka. Auto spadło z wiaduktu, nie żyją dwie osoby. Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 10 na obwodnicy miasta.
12: Na ulicy Rataja w Płocku doszło do zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem osobowym zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
11: Powiedziała nam Monika Jakubowska, rzecznik płockiej policji. Strażacy musieli użyć ciężkiego sprzętu, by wydostać poszkodowanych z zakleszczonego pojazdu. Mimo reanimacji nie udało się ich uratować. Na miejscu nadal pracują policjanci i strażacy, a kierowcy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami na obwodnicy Płocka. Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. Tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. W rękach służb jest już w sumie 5 osób, które miały stać za tym procederem. W weekend zatrzymano warszawskiego adwokata Macieja Z. Śledczy podkreślają, że nie jest on związany ze zgłoszeniami dotyczącymi Telewizji Republika ani domu Jarosława Kaczyńskiego. Miał jednak działać w podobny sposób.
13: Z inną sprawą sprzed kilku miesięcy, akurat sprawy przyspieszyły teraz, no bo też im mocniej służby, jak już pojawiły się pierwsze zatrzymania, to wie pan doskonale, że wtedy jest coraz więcej materiału dowodowego i też coraz więcej powiązań wychodzi.
11: Mówi nam szef MSWiA, który podkreśla, że zatrzymane osoby współpracują ze służbami. Przed nami długi weekend, a jeżeli planujecie zagraniczny wyjazd, pamiętajcie, pamiętajcie o zebraniu odpowiednich dokumentów.
14: Każda osoba przekraczająca zewnętrzną granicę Unii Europejskiej musi posiadać przy sobie paszport. Z kolei, jeśli chodzi o kraje unijne, tutaj wystarczy dowód osobisty.
11: Mówi Piotr Zakielasz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. A szczegółowe informacje można znaleźć na stronach, także w serwisie granica.gov.pl.
7: SK2 News, Wrocław.
10: Krzysiek Staszkiewicz i jest areszt dla hejtera z wrocławskich Popowic. Mężczyzna wielokrotnie niszczył klatki schodowe, wypisując ich ściany obraźliwymi hasłami, malując wulgarne obrazki, a także swastyki, nękając przy tym mieszkańców także w internecie. Sprawca usłyszał łącznie 6 zarzutów, za które grozi mu do 8 lat za kratami. Szybsze pociągi z Wrocławia do Trzebnicy i Oleśnicy. PKP PLK ogłosiło przetarg na rozbudowę linii kolejowej między Psimpolem a Sołtysowicami. W planach jest także remont peronów na stacji Wrocław-Psiepole.
15: Bardzo ważne rzeczy w newsach u Pauliny. Przed podróżą, oprócz klasycznego sprawdzenia zestawu, klucze, portfel, o, komórka, jeszcze to trzeba się złapać w odpowiednie miejsca. Pamiętajcie też o dokumentach, a już w ogóle to pamiętajcie, żeby głowy nie zapomnieć, jak to czasem się odgrażali nauczyciele w szkole, jak ktoś przyszedł nieprzygotowany na zajęcia. Za to ja przygotowałam dla Was w tej godzinie najlepsze polskie hity. Zaczynamy od Kleo. Kasia Grodzka, dzień dobry.
16: No to gramy.

Piąty bieg wrzuca nam budka suflera. Tutaj Radio SK 2. 100% polskich hitów wam gramy. Nie wiem, ile biegów mają te małe, zabawkowe samochodziki, ale jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak by wyglądało radio, w którym za mikrofonem siadają wasze ulubione zabawki czy pluszaki i co by miały do powiedzenia, to już dłużej nie musicie kombinować. Wystarczy, że odpalicie aplikację Radia SK albo stronę sk.pl i tam posłuchacie SK Toy Story Radio. To takie cudo, które stworzyliśmy właśnie przy okazji premiery filmu Toy Story 5 w kinach 17 czerwca. Jak dobrze się wsłuchacie, to wyłapiecie mnie i moje koleżanki, a także kolegów z eskowych anten. No i też przy okazji można powspominać czasy dzieciństwa.

0: Kwiecisty kawałek od Macieja Musiałowskiego, czyli Flora w Radiu SK. Dwa kwiaty wydają się, no nie być najlepszym podarkiem na Dzień Dziecka, no chyba, że są to cukierki właśnie w kształcie kwiatków. To wtedy jakby ma sens. Ja myślę, że młodzież nie obrazi się, jak dostanie żelki w kształcie piłek tenisowych albo nawet oczu, bo takie rzeczy też można dostać w sklepach ze słodyczami. No i to już w ogóle najlepiej, żeby było takie super kwaśne. No w Dzień Dziecka w końcu wszystko jest dozwolone.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Strzela koń na biegunach.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
8: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
9: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
10: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
11: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
12: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
13: Mamo, a kto to Pipi?
12: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
14: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
13: To może pójdziemy?
12: Już idziemy.
14: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
15: Budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 kilometrów nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają.
16: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
17: Agnieszka Bersta, wójt gminy Zawonia.
15: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
18: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500-600-044. Hydroblokada.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu SK 2. Tak właśnie brzmią lata 90. w polskiej muzyce. No, myślę, że dość łatwo rozpoznać to charakterystyczne brzmienie. Zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Mamo, jeszcze raz, jeszcze raz!
6: Poczekaj, złapię oddech. To było szybkie.
9: Ta zjeżdżalnia jest mega!
6: 105 metrów radości i te widoki!
9: Patrz, mamo, jak tu wysoko!
6: Bo to najwyższa wieża w Polsce. Skywalk w Świeradowie-Zdroju, aż 62 metry wysokości. Ścieżka w chmurach, szklany taras.
9: I przejście linowe. Mamo, chodź!
6: Dobra, razem damy radę. Skywalk to miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Sprawdź na skywalk-świeradów.pl.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: W Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
13: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
12: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka Cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
18: Trochę chmur, trochę słońca, no i niewykluczone też opady. Tak zapowiada się pogoda do końca dnia dzisiaj we Wrocławiu. 22 stopnie maksymalnie zobaczymy na termometrach. Jutro nieco cieplej, 25, no i też trochę chmur, trochę słońca, ale już raczej bez opadów, tak przynajmniej mówią wstępne prognozy. Na środę za to spore opady zapowiadają nam ludzie od prognozy i niewykluczone burze. Oczywiście do środy jeszcze teraz sporo czasu, więc może się to wszystko zmienić. Na ulicach Wrocławia względny spokój.
17: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
16: Jest 12. News SK2, Anna Łobocka. Zjechał z drogi, uderzył w barierki i spadł z wiaduktu. Służby badają przyczynę tragicznego wypadku na obwodnicy Płocka.
19: Niestety, pomimo podjętej reanimacji, na miejscu zginęły dwie osoby. 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer. Funkcjonariusze na miejscu wykonują czynności pod nadzorem prokuratora.
16: Mówiła Monika Jakubowska z policji. Kierowcy wciąż muszą się spodziewać utrudnień na obwodnicy Płocka. 46 pseudokibiców usłyszy dziś w Krakowie wyroki. Chodzi o członków grupy Psychofans, którym postawiono około 100 zarzutów. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
20: To jedna z największych spraw związanych z przestępczością pseudokibiców w Polsce. W czerwcu 2023 roku zostali skazani na kary od 15 lat pozbawienia wolności do kar więzienia w zawieszeniu. Oskarżenia dotyczą m.in. usiłowania zabójstw, porwań, rozbojów, kradzieży i handlu dużymi ilościami narkotyków. Kluczowe w sprawie okazały się zeznania tzw. małych świadków koronnych, czyli pseudokibiców, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania. To właśnie na tej podstawie obrona domaga się złagodzenia wyroku, a nawet uniewinnienia niektórych osób.
16: Dzięki tej procedurze urodziło się już 15 tysięcy dzieci. Premier Donald Tusk mówi o efektach rządowego programu in vitro. Mijają właśnie 2 lata od przywrócenia refundacji tej metody.
21: W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce i na świecie, no to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów.
16: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda dodaje, że już 40 tysięcy par jest objętych programem in vitro.
22: Również te pary, które ze względów zdrowotnych, onkologicznych mogą się starać właśnie dzięki procedurze in vitro. Zwiększamy finansowanie na program, początkowo 500 milionów, teraz 600 milionów rocznie.
16: Państwowa refundacja in vitro jest w tej chwili przewidziana do końca 2028 roku i ma kosztować 2,5 miliarda złotych.
23: SK2 News, Wrocław.
18: Krzysiek Staszkiewicz. Polska wysyła specjalny samolot do Chin. Trwa walka o życie 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha. Jak poinformował wicepremier i minister obrony narodowej, wszystkie zgody niezbędne do przeprowadzenia specjalnej misji medycznej zostały już wydane. Więcej piszemy na sk.pl. Rusza obornicki budżet obywatelski 2027. Projekty można zgłaszać fizycznie w urzędzie lub elektronicznie do 17 czerwca. Muszą być one poparte przez minimum 16 mieszkańców gminy Oborniki Śląskie. Szczegóły znajdziecie w sieci.
0: Szybko zleciało. Jedni powiedzą, że to połowa poniedziałku, inni, że to połowa dnia dziecka. Jednym właśnie leci szybko, innym wolno, a nam leci po polsku. 10 najlepszych polskich hitów zagram wam w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry. W burzowe klimaty na początek wprowadzi nas Antek Smykiewicz.

0: O zimnym jak lód śpiewa Ania Wyszkoni, to zespół Łzy. I gdybyś był w Radiu SK2, on za to potrafi rozgrzać do czerwoności śmiechem. Przed nami Nosel wkręca.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry, Machaje Marulola po tej stronie. Żona, proszę pana, ja z panem Klaudiuszem rozmawiam, bo mąż u was ma robić stolarkę.
2: Tak.
1: Ja tylko dopytam, bo widzę, że tutaj terminy u męża są, żeby już robić. A panu będzie, proszę pana, kolidował, gdyby pan sobie przyjechał po te meble.
2: A to nie ja, to ten pan stolar mi podjechać.
1: No właśnie nie, no właśnie chciałby podjechać, ale jak mu założyli brązoletkę, proszę pana, z tym nadzorem elektronicznym, to jest problem teraz z podjazdem. I on za bardzo nie może opuszczać lokalu.
2: No to rozumiem, no i co teraz ty w tym
1: No i teraz muszę się z panem domówić. Czy panu będzie na rękę jeździć po te mebelki, bo stary nie może wyjść, bo ma nadzór elektroniczny na nodze.
2: Ja wiem, ale miał pierwszy nabyć szafy, przynajmniej szafę zrobić.
1: No właśnie, i dlatego może panu wydawać to, będąc na rewirze tam u siebie, bo jak będzie, proszę pana, dalej i przekroczy, to wtedy policja przyjedzie. Jak pan ma jakiś kontakt z policją, to wtedy można to zagadać, proszę pana, że to meble wam robi i tak dalej. No ale my nie mamy takiego dobrego kontaktu.
2: Nie, no to ja będę przyjeżdżał, jak nie może wychodzić, ja będę przyjeżdżał, tylko muszę mieć auto od syna.
1: Dobra, czyli to nie będzie problemu, proszę pana. On ma już poskładane, czy do poskładania ma dać?
2: On miał zrobić i mi poskładać. Tu w domu u mnie.
1: A, no to widzi pan, no to będzie problem. Bo my damy te rozłożone, pan sobie sam będzie musiał poskładać, bo stary nie dojdzie, bo zaraz policja przyjedzie. Bo ta opaska, proszę pana, jest lokalizacyjna na nodze.
2: No a ile tą opaskę ma na tej nodze?
1: No, on ma dopiero od zeszłego tygodnia, dlatego jest taki poślizg, proszę pana, w dostarczeniu mebli.
2: Ja są tego niezłożone, proszę pana, tu jest robione na wymiar, jak ja to poskładam.
1: To może wszystko. Zróbmy tak, może
2: ja
1: zróbmy tak.
2: Zrobić, no.
1: Panie, może zróbmy tak. Pan sobie weźmie te elementy meblowe, a jak staremu zdejmą opaskę, proszę pana, za 7 miesięcy, to wtedy byśmy poskładali te meble.
2: Nie wiem, proszę pana. Ja się muszę zastanowić, że mam dogadać, bo teraz nie wiem, co zrobić w tej chwili.
1: Proszę pana, to ja może połączę z Arturem.
3: Cześć, tato. Dostałeś wkręcony w Radiu SK.
2: No, dziękuję bardzo za wkręcenie, synuś. No, dziękuję bardzo.
3: Proszę.
4: Nosel wkręca.

0: Radio SK 2, Artur Gadowski w dziesiątce najlepszych polskich hitów w godzinie. Ona jest ze snu, tak wam gramy. A jeśli wasi wewnętrzni ogrodnicy trzymali kciuki za deszcz, to mam dobre wieści. Dziś go nie zabraknie. IMGW wydał ostrzeżenia dla 11 województw właśnie przed burzami. W zasadzie może popadać wszędzie, więc jeśli planowaliście dzisiaj myć auto, można się wstrzymać. Problem sam się rozwiąże.
1: SK 2. Reklama.
2: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Czas spojrzeć na świat wyraźniej. W naszych 7 pracowniach optycznych czekają na Ciebie letnie promocje. Bezpłatne badanie wzroku oraz rabat na szkła okularowe. Aż do 50%. Profesjonalne doradztwo, szybkie terminy i oferta dopasowana do Ciebie. Nie odkładaj tego na później. Zadbaj o swój wzrok już dziś. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl. Widzimy się w pracowniach optycznych.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Kawałek świetny, ale radę mam jedną. Jeśli dzisiaj dajecie dzieciakom paczki ze słodyczami, to dwa razy sprawdźcie, czy tam nie ma aby na pewno marcepanu w czekoladzie. Umówmy się, to rzecz tylko dla prawdziwych koneserów. Umówiąc to tak bardzo dyplomatycznie. Sanach i marcepan gramy wam tuż przed godziną 13 w Radiu SK2. Przed nami niosę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą,
5: och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
11: Mamo, a kto to Pipi?
10: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
12: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
11: To może pójdziemy?
10: Już idziemy.
12: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
13: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
14: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
15: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
16: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
18: Codziennie.
19: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
20: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
27: Widaron.
26: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
27: Widaron.
26: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
27: Widaron.
26: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
27: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
28: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
29: I po reklamie.
30: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
0: Pierwszy dzień czerwca nieco bardziej pochmurny we Wrocławiu, czasem pada również deszcz, ale jest ciepło, około 20 stopni w tym momencie pokazują termometry. Możliwe także przejaśnienia i tak też mają wyglądać kolejne dni. Z drugiej strony możemy się spodziewać większych opadów w tym tygodniu na Dolnym Śląsku. Zwalniacie teraz na ósemce w obu kierunkach w okolicach Cieszyc. Mamy tam roboty drogowe, troszkę więcej was także na Alei Karkonoskiej czy Opolskiej w stronę centrum Wrocławia. Poza tym nawet spokojnie.
1: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
2: Jest 13. News SK2, Anna Łobocka. Oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Terytorials z Lubelszczyzny usłyszy dziś zarzuty. 47-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej po awanturze podpalił kolegę syna i uniemożliwił udzielenie mu pomocy, mówi Marcin Kozak z prokuratury w Lublinie.
3: Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne.
2: Śledczy nie informują na razie o motywach podejrzanego. Kto nie musi dzisiaj tankować, niech lepiej poczeka do jutra. Paliwa będą znacznie tańsze. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż dzisiaj. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,26, a to oznacza obniżkę wobec dzisiejszej ceny o 8 groszy. Choć Dzień Dziecka spędzają w szpitalnych salach, nie brakuje im dziś powodów do uśmiechu. Najmłodszych pacjentów Zielonogórskiego Szpitala odwiedzają zabawkami starsi koledzy z lubuskich szkół.
4: Fajna atmosfera, w innych okolicznościach, ale jest fajnie, są gry.
5: Co się dzisiaj bawiłeś?
18: Masz swoją ulubioną zabawkę?
22: Zygzak. Z Antosiem tutaj sobie radzimy, bawimy się samochodzikami, robimy zjeżdżalnie z łóżka. Razem spędzamy przede wszystkim ten czas.
2: A z okazji Dnia Dziecka nie tylko dla najmłodszych gra SK Toy Story Radio. Usłyszycie tam m.in. dobrze znane hity z filmów i animacji. A to wszystko w aplikacji mobilnej Radia SK i na sk.pl. Warszawa w samym centrum koszykarskiego świata. W stolicy ruszyły Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3.
23: Plac Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki zmienił się w wielką sportową arenę. Tuż obok głównego, zadaszonego boiska z trybunami dla ponad 2,5 tysiąca widzów działa rozległa strefa kibica. Organizatorzy przygotowali dodatkowe boiska do gry, strefy gastronomiczne, miejsca do odpoczynku, konkursy i muzyczne atrakcje. Wstęp do koszykarskiego miasteczka jest bezpłatny, dlatego każdy może poczuć atmosferę światowego turnieju z bliska. Przez najbliższe dni kibice będą mogli oglądać najlepszych zawodników i zawodniczki z całego świata, a także dopingować reprezentację Polski, które liczą na udany występ przed własną publicznością.
2: O czym mówił Mateusz Gołębiewski.
29: SK2 News, Wrocław.
0: Tu Kacper Michalak. Inwestycje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Otwarto nowy oddział kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, który ma zapewnić kompleksową diagnostykę oraz leczenie dzieci i młodzieży z chorobami układu krążenia. Oprócz tego za 30 milionów złotych z KPO powstała nowa sala dla pacjentów w najcięższych stanach i zakupiono zaawansowany sprzęt ratujący życie. 0,6 promila alkoholu w organizmie. Tyle miał kierujący osobówką 61-letni mieszkaniec gminy Krośnice. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w milickim sądzie.
30: 3 minuty po godzinie 13, dzisiaj 1 czerwca, na jedno z najważniejszych świąt w roku, Dzień Dziecka. Ja jestem ciekaw, co w was zostało z dziecka, jaką cechę taką, wiecie, że macie w sobie dziecięcą i bardzo ją lubicie. Ja kupiłem sobie niedawno samochód zdalnie sterowany, duży. Czasami chodzimy na wycieczki do lasu, proszę się nie śmiać, ale tak mam. Teraz wy się pochwalcie, czekam na SMS-y po 726-826-826 i na głosówki na Messengerze. No i gram najlepsze polskie hity, Sylwia Grzeszczak zaczyna.
31: Bez reklam, jeden po drugim.
32: Teraz gra.

Drodzy rodzice, ale bylibyście zdziwieni, gdybyście na przykład z okazji Dnia Dziecka podarowali swojej pociesze albo ukulele, albo gitarę. A tu parę miesięcy mija, a wasze dziecko na tej gitarce, takie właśnie solówki, jak tutaj w Kobranocce, kocham cię jak Irlandię. To zdziwko byłoby, co? No to może zaryzykujcie. I koniecznie jakiś instrument. Instrumenty to bardzo fajna sprawa, 18 po pierwszej, ale wszystko, w tej chwili 18 po pierwszej na zegarkach, ale tak a propos tych prezentów, to wszystko tak wiecie, nie że na siłę i na przymus. To tylko wtedy, kiedy dziecko wykazuje zainteresowanie. Ja was zapytałem o wasze cechy, jakie wam, przynajmniej tak czujecie, pozostały z dziecka w was samych, mimo że jesteście już dorośli, ale przyjrzałem się też temu tematowi, co zbadali naukowcy. I wiecie, że naukowcy twierdzą, że tak naprawdę jedną z najbardziej wartościowych dziecięcych cech zachowanych w dorosłości jest ciekawość. Badania pokazują, że osoby ciekawe świata zwykle łatwiej się uczą, lepiej radzą sobie ze zmianami, częściej deklarują satysfakcję z życia. Ale są też inne cechy. Podobno zostało nam poczucie humoru, skłonność do wygłupów. Ja się wcale nie dziwię, bardzo mocno to z nami mam. Potrzeba zabawy, wyobraźnia, potrzeba uznania i pochwały, emocjonalność, skłonność do rywalizacji, potrzeba przynależności i marzycielstwo. O tak, to ostatnie też w nas działa. Pozwólmy sobie na marzenia i je zawsze pielęgnujmy. Carla Fernandez. Chcę tu zostać już teraz w SC2, a później Ania Karman i w Tomi Graj.

0: Zaraz, właśnie. Czy oni przypadkiem nie o bohaterach naszego dzieciństwa tutaj śpiewają? To wiadomo, że mieliśmy różnych. Załoga G to Hurt. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Już 28 minut po godzinie 13. Będzie Muniek i Pola jeszcze w tej dziesiątce. Będzie Kuba i Kuba z numerem Stygnie Lato, ale wcześniej klasyk prosto z lat 80.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No bo jeśli ktoś myśli o tych latach w Polsce, to bardzo szybko pojawia się w jego myślach zespół Manam, charakterystyczny głos Kory, a numer, który wam zagram, Lipstick on the Glass, to jeden z najbardziej nietypowych utworów tego zespołu, tak go określano. Piosenka powstała w połowie lat 80., trafiła na anglojęzyczny album Wicked, udany w 85 roku. Co ciekawe, chociaż refren jest po angielsku, to większość utworu została zaśpiewana po polsku. To jest taki utwór pełen tajemnicy, zmysłowości, charakterystycznego dla Manamu klimatu. Sam tytuł odnosi się do śladu szminki pozostawionego na szklance i ten staje się symbolem pewnej relacji i niedopowiedzianej historii. Według wspomnień Marka Jackowskiego inspiracją do tekstu była prawdziwa sytuacja związana ze szminką pewnej Marioli z Londynu. W oficjalnym opisie teledysku Manamu podkreślono, że piosenka opowiada o miłości kobiety do kobiety, co w realiach lat 80. było w Polsce w muzyce czymś bardzo odważnym, wyjątkowym nawet. No a teraz proszę bardzo, minęło 40 lat, Lipstick on the Glass nadal brzmi nowocześnie i pozostaje jednym z najbardziej intrygujących utworów, jeżeli chodzi o historię polskiego rocka. A jeżeli zapomnieliście, co w ogóle wydaje mi się niemożliwe, jak brzmi Manam i Lipstick on the Glass, to ja wam teraz to przypomnę w Radiu SK2.

0: jak wam się ten numer trafi na jakiejś imprezie, to tak spokojnie można go w parze zatańczyć, nawet z jakimiś obrotami, jak potraficie. Ja nic nie sugeruję, tylko podpowiadam. Kuba i Kuba, stygnie lato. No właśnie, że na balkonie stygnie lato. Generalnie każda pora roku ma do siebie coś takiego, że na balkonie różne inne rzeczy nam stygną. Jak przychodzi lato, no to wiadomo, o tym Kuba i Kuba, a zimą to na przykład pomidorówkę można wystawić szybciej zrobi się taka, wiecie... Jak ktoś za mocno przygrzeje, to łatwiejsza do spożycia. Zresztą wy to wiecie, komu ja to mówię, prawda? 1 czerwca, Dzień Dziecka, to mamy dzisiaj w kalendarzu. I o tym świętowaniu proszę nie zapominać. Dzisiaj dzieciaki, czyli najważniejsze osoby na świecie, są bohaterami tego dnia i o tym nie zapominamy. Świętujemy tak maksymalnie do samego końca, aż sen przyjdzie i oko nam przymknie. Kombi, już ci nie wybaczę, tak wam zagram za chwileczkę w SK2.
1: Autopromocja SK2 prezentuje...
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto Polski.

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
5: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 7 czerwca koncert grupy Servus Street. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Słyszysz? To w Zawonii. To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla Twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają.
13: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
14: Agnieszka Werszta, wójt gminy Zawonia.
12: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
15: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
16: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: I po reklamie.

0: Lady Punk i Mała Wojna. Lady Punk, który do usłyszenia i zobaczenia będzie na najbliższym festiwalu w Opolu, a ten najbliższy festiwal w Opolu to już od czwartku, drodzy Państwo. I my, SK2, też się tam wybieramy i zagramy stamtąd w piątek specjalny program, więc nasłuchujcie, a nic Wam nie umknie i na pewno poczujecie tę atmosferę polskiego festiwalu i samego Opola. Po godzinie 14 będzie kolejna dziesiątka hitów, jeden po drugim, z najlepszymi polskimi hitami. A skąd to się wzięło, jako że dzisiaj Dzień Dziecka mamy, powiem Wam dziś, skąd tak w ogóle wzięły się zabawki.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany Lusem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
14: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
15: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
16: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
21: Nad Dolnym Śląskiem dzisiaj sporo chmur, z których czasem będzie mogło popadać, ale często przebija się przez nie słońce. Jest ciepło, spodziewamy się do 22 kresek na wrocławskich termometrach. Podobnie w kolejnych dniach i też możliwe przelotne opady, około 25 stopni jutro, 24 możliwe natomiast w środę. W tym momencie przetyka nam się węzeł Wrocław Południe w kierunku Niemiec, ale utrudnienia czekają Was kierowcy na 8 pod Cieszycami. Zwalniacie też na Mokronoskiej w stronę centrum Wrocławia.
20: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. CNCARC.pl.
0: Jest 14 News SK2, Anna Łobocka. Polska sensacja za chwilę wyjdzie na paryski kort. Takiej gry w jej wykonaniu nikt się nie spodziewał. Teraz może awansować do ćwierćfinału. Maja Chwalińska w najbliższych minutach rozpocznie mecz czwartej rundy wielkoszlemowego French Open. Rywalką reprezentantka gospodarzy Dion Paris. A więcej o tym spotkaniu powie nasz reporter Michał Rawa.
1: Maja Chwalińska przez turniej na kortach Rolanda Garrosa idzie jak burza. Pokonała już mistrzynię olimpijską Qin Wenzhen, Belgijkę Elis Mertens i Greczynkę Marię Sakkari. I jak sama podkreślała przed dzisiejszym meczem, wiedziała, że każda z tych rywalek jest piekielnie mocna. Wiedziałam, że muszę grać swój najlepszy tenis, by je pokonać. Cieszę się z czwartej rundy i mam nadzieję, że awansuję dalej. Mówi 24-latka. Podkreślmy, że grę w Paryżu rozpoczynała na etapie eliminacji i jest to jej dopiero trzeci występ w turnieju wielkoszlemowym. Jej rywalka Dion Paris ma większe doświadczenie, ale w rankingu WTA zajmuje dopiero 92 miejsce i awans do ćwierćfinału byłby także jej największym sukcesem w karierze.
0: Maja Chwalińska to ostatnia polska tenisistka, która rywalizuje we French Open. Wcześniej z turnieju odpadła m.in. Iga Świątek. Dostaną pieniądze na odbudowę domów. Chodzi o poszkodowanych przez trąbę powietrzną w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. Na miejscu pracuje komisja do spraw szacowania strat, mówi Kinga Tokarz z Urzędu Wojewódzkiego.
22: Po oszacowaniu szkód mieszkańcy będą mogli ubiegać się o kwotę do 200 tysięcy złotych na remont lub odbudowę budynku mieszkalnego i do 100 tysięcy na remont lub odbudowę budynku gospodarczego.
0: Wiatr uszkodził 18 budynków, na szczęście nikt nie został ranny. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
23: SK2 News, Wrocław.
24: Tu Kacper Michalak. Budowa nowej komendy powiatowej policji w Trzebnicy nabiera tempa. Za policjantami częściowy odbiór robót budowlanych. Warta ponad 42 miliony złotych inwestycja ma zostać ukończona w 2028 roku. Szlabany na parkingu przy centrum handlowym Magnolia Park we Wrocławiu już działają. Od 1 czerwca obowiązuje tam dwugodzinny darmowy parking, a za dłuższy pobyt trzeba już zapłacić. Stawka za dodatkową godzinę postoju wynosi 5 zł. Nie ma biletów parkingowych, a przy wjeździe kamery skanują numer rejestracyjny pojazdu.
25: To już prawie 3 minuty po godzinie 14. Coraz bliżej końca pracy i mam nadzieję, że czas po pracy spędzimy z najmłodszymi, bo dzisiaj Dzień Dziecka, a za chwilę skąd to się wzięło, ja wam opowiem, skąd tak w ogóle wzięły się zabawki. No i zagram najlepsze polskie hity, kolejne, w kolejnej dziesiątce. Będzie Dawid Porsiadło, będą elektryczne gitary, a teraz już Liber, nie sam, bo z Natalią Schroeder i teraz ty, Rafał Adamczak. Dzień dobry.
26: No to gramy.

0: to Bella, tak nazywa się ten numer, to jest wideo. W Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Gabriel Fleszar, potem Oscar Tims, Lor, Natalia Kukulska, jeszcze w tej dziesiątce Robert Jansson i Kuba Badach. 18 po 14, no właśnie, zabawki.
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc właśnie będzie o zabawkach. Skąd się wzięły zabawki? Archeolodzy odkryli, że już kilka tysięcy lat temu dzieci bawiły się prostymi przedmiotami, wykonanymi najczęściej z drewna, gliny albo kości. W starożytnym Egipcie były to lalki, małe zwierzątka i figurki, a w Grecji i Rzymie dzieci miały nawet miniaturowe wozy czy grzechotki. Początkowo zabawki nie służyły wyłącznie rozrywce, miały przygotowywać dzieci do dorosłego życia, dlatego chłopcy bawili się miniaturową bronią czy narzędziami, a dziewczynki lalkami i przedmiotami przypominającymi wyposażenie domu. No to chyba zostało do dziś nawet. Z czasem zaczęto tworzyć zabawki bardziej dla przyjemności niż nauki. Prawdziwy boom nastąpił w XIX wieku podczas rewolucji przemysłowej. Fabryki zaczęły produkować zabawki na masową skalę, dzięki czemu stały się dostępne dla większej liczby rodzin. Pojawiły się kolejki, pluszowe misie, klocki i lalki, które znamy do dziś w różnych wersjach. W XX wieku dołączyły do nich gry planszowe, elektroniczne, no i wreszcie gry komputerowe. Polska ma jedno z największych muzeów zabawek w Europie, wyobraźcie sobie. I to Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach powstało w 1979 roku. Posiada tysiące eksponatów od dawnych drewnianych koników po zabawki z czasów PRL-u. Najstarszym eksponatem jest lalka woskowa z końca XVIII wieku. A według wielu historyków, wiecie co było najstarszą zabawką, a właściwie jest najstarszą zabawką? No, po prostu piłka. Dzieci bawiły się nią już kilka tysięcy lat temu, długo zanim powstały w ogóle współczesne sporty. A wy jaką mieliście albo macie ulubioną zabawkę? Dajcie znać. Możecie napisać SMS-a pod 726-826-826 albo wysłać głosówkę na Messengerze.
1: Skąd to się wzięło?

0: Jakże pięknie ten numer, który zamyka tę dziesiątkę hitów, jeden po drugim. Westerda komponuje się z dzisiejszym świętem, Dniem Dziecka. Małe szczęścia. Robert Jansson, Kuba Badach w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. A zapytałem też o wasze ulubione zabawki i napisał Mateusz, choć mam 33 lata, moją najlepszą zabawką nadal jest układanie klocków w dużej ilości. Ja się wcale nie dziwię i tu powrócę do tego mojego nowego ulubionego samochodu dla mnie sterowanego. Wy też się nie wstydźcie. Jak macie jakieś swoje ulubione zabaweczki, to śmiało, bardzo proszę się pochwalić, mimo że być może latka już takie, że nie wypadałoby. Ale co nie wypadałoby? Dzień dziecka to dzień dziecka. Sunny Grace i Filip Lato już za chwileczkę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
11: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
12: Mamo, a kto to Pipi?
11: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
13: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
12: To może pójdziemy?
11: Już idziemy.
13: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
14: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
15: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
14: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
16: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
17: Czas spojrzeć na świat wyraźniej. W naszych 7 pracowniach optycznych czekają na Ciebie letnie promocje. Bezpłatne badanie wzroku oraz rabat na szkła okularowe. Aż do 50%. Profesjonalne doradztwo, szybkie terminy i oferta dopasowana do Ciebie. Nie odkładaj tego na później. Zadbaj o swój wzrok już dziś. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl. Widzimy się w pracowniach optycznych.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chcesz ułatwić dziecku start na dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
20: I po reklamie.

0: Sanach i Melodia. To jest K2 u nas. Najlepsze polskie hity. Nawet się nie obejrzeliśmy, a już godzina 15, więc zaraz mama z tatą pewnie zakończą pracę. Jak obiecali, po pracy, po południu, lody, ewentualne inne przyjemności, no to mam nadzieję, że te rzeczywiście będą i za to trzymam kciuki. Niech nikt dzisiaj nie zapomina o tym, że jeżeli chodzi o słodycze, to dlaczego by nie? Dlaczego by nie właśnie w Dzień Dziecka, prawda? Może sobie dzisiaj można poluzować i pofolgować. A punktualnie o 15 w Radiu SK2 najświeższe newsy.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
3: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
13: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
16: I nad Wrocławiem znów wyszło słońce, dziś do 22 kresek na termometrach, nieco więcej możliwe jutro i w środę, jednak za dwa dni możemy się także spodziewać większej ilości opadów na Dolnym Śląsku. W tym momencie przytykają się główne ulice Wrocławia, takie jak Mokronoska, Karkonoska, Opolska, Kochanowskiego, Most Milenijny czy Klecińska oraz węzeł Wrocław Południe w stronę Niemiec. Duży ruch także na Krajowej Ósemce pod Kobierzycami, Cieszycami czy Jordanowem Śląskim. Cierpliwości i szerokości kierowcy.
15: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. CNCARC.pl.
17: Jest 15. News SK2, Anna Łobocka. Pseudokibice ruchu Chorzów już prawomocnie skazani. Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił część wyroków. Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał pół roku niższy wyrok, czyli 11,5 roku więzienia. Wyższą karę usłyszał z kolei Kajetan B. Zamiast 11 lat spędzi w więzieniu 15, mówi prokurator Jacek Odola.
18: To jest największy sukces tego procesu apelacyjnego, że sąd apelacyjny w Krakowie podzielił naszą argumentację, uznał, że pan Kajetan B. jest sprawcą nie pobicia z śmiertelnym, ale także sprawcą zbrodni zabójstwa czy działu z zamiarem pozbawienia życia innej osoby.
17: Pomimo złagodzenia części wyroków, obrońcy z wyroku sądu apelacyjnego nie są zadowoleni.
19: No sąd w dużej mierze przyznał rację prokuratorze. Oczywiście też obrońcom w zakresie na przykład jednego czynu, który był przedawniony i tutaj w pierwszej instancji sąd przypisał oskarżonym popełnienie tego przestępstwa. Na skutek apelacji ten wyrok w zakresie tego czynu został uchylony i postępowanie karne umorzone.
17: mówił mecenas Przemysław Chmielowski. Sprawa Psychofans dotyczyła 46 osób oskarżonych łącznie o 110 przestępstw. Ponad 1000 osób wciąż pracuje na pogorzelisku. To po pożarze lasu w Międzylesiu koło Warszawy policja ustala przyczyny pojawienia się ognia. Sprawdzane są m.in. doniesienia o podpaleniu, mówi nam szef MSWiA Marcin Kierwiński.
14: Na dziś nie ma żadnej potwierdzonej hipotezy. Służby cały czas pracują. Rzeczywiście były takie zgłoszenia, że też zarzewia ognia pojawiły się w kilku miejscach jednocześnie, natomiast zbyt wcześnie, aby przesądzać, czy było to podpalenie.
17: Z powodu pożaru lasu ewakuowano około 100 mieszkańców okolicznych miejscowości. A teraz Paryż, gdzie Maja Chwalińska zaczyna walkę o kolejny historyczny sukces. Polska tenisistka gra z Liam Perry. Stawką meczu jest awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Po odpadnięciu Igi Świątek Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji.
20: SK2 News, Wrocław.
21: Tu Kacper Michalak zterroryzował pracownika stacji pod Bolesławcem i uciekł samochodem bez tablicy rejestracyjnych. Chcąc zgubić pościg, 33-latek na szybko przemalował wóz na czarno, ale zdradziło go oryginalne czerwone wnętrze kabiny oraz brudne od farby dłonie. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia sprawcy grozi do 20 lat więzienia. 300 tysięcy złotych dla żłobka w Miliczu oraz niecałe 300 tysięcy złotych dla żłobka w Trzebnicy. To środki przeznaczone w ramach programu Aktywne Place Zabaw. W sumie ponad 5 milionów złotych dla 18 placówek na Dolnym Śląsku.
0: 2,5 minuty po 15, 1 czerwca, Dzień Dziecka mamy i gramy najlepsze polskie hity, to się nie zmienia. O pięknie, o miłości, że wszyscy chcą kochać. Zaraz Maryla Rodowicz, będzie też Wiktor Waligura i Dry School i 4 pory roku. Na otwarcie Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. Rafał Adamczak, dzień dobry.

17 po trzeciej już na zegarach. To jest Eskar Wałnas, najlepsze polskie hity. Tilaf King za nami. A ja postanowiłem, że sprawdzę, czemu niech Staszczyk miał za dzieciaka jakąś ulubioną zabawkę. Przeszukałem, co tylko przeszukać mogłem. Jedyne, do czego dotarłem, to, że konkretnych zabawek to tam nie wyszukujemy. Nie wiemy, czy bawił się żołnierzykami, czy samochodzikiem, czy może kolejką. Ale za dzieciaka bardzo cenił podwórko, od wczesnych lat muzykę i sport. No i rzeczywiście chyba to też są takie rzeczy, które szczególnie chłopakom w czasach dorastania towarzyszą, więc jeżeli wy wyczuwacie, drodzy rodzice, że wasza pociecha w tę stronę idzie, to bardzo proszę nie blokować, bardzo proszę też nie hamować. Zahamować się sobie możecie na przykład na czerwonym, jak wracacie z pracy do domu, byle sprawnie. Daria Zawiałow już teraz opowiedziałem Bledka, w kolejce jeszcze Jugopolis i Maciej Maleńczuk.

0: Też mieliście ten kawałek na kasecie w pierwotnym wydaniu od Warius Manx. To Orła Cień w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. I zbliżamy się już do godziny 15.30, najlepsza pora na skrót najważniejszych newsów w SC2, Anna Łobocka.
1: A na początek wypadek w Małopolsce. Sześciolatek został potrącony na pasach w pobliżu szkoły w Siemiechowie koło Tarnowa. Śmigłowiec LPR-u przewiózł chłopca do szpitala. Kierująca autem była trzeźwa. Dziś rząd zajmie się projektem zakazującym korzystania przez uczniów z komórek w szkołach. Zakaz obejmie uczniów publicznych szkół podstawowych i artystycznych w całej Polsce. Przepisy mają wejść w życie 1 września. Ministerstwo Infrastruktury zdementowało informacje o wprowadzeniu od czerwca obowiązku apteczek w autach osobowych. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie jest dopiero na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

0: 21 minut do godziny 16, Robert Gawliński, Nie stało się nic w Radiu SK2, tak wam gramy najlepsze polskie hity, a dzisiaj się nie możemy powiedzieć, że się nic nie stało, mamy Dzień Dziecka. Słuchajcie, gdybyście na przykład teraz podróżowali samochodem ze swoimi pociechami, to pamiętajcie, że czeka specjalny w apce Radia SK specjalna nowa stacja SK Toy Story Radio, którą przygotowaliśmy nie tylko z myślą o najmłodszych, ale też z myślą o was, jeżeli na przykład w czasach filmu Toy Story dorastaliście. Oczywiście to jest radio, które mogłoby istnieć w świecie zabawek, są też reklamy dla zabawek, są newsy spod łóżka, są komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem, takie rzeczy, prawdziwy bajkowy świat i do tego jeszcze najlepsze hity prosto z animacji i prosto z filmów disneyowskich, więc zaglądajcie, SK Toy Story Radio czeka w apce eskowej i na sk.pl i myślę, że w czasie podróży samochodem z najmłodszym członkiem rodziny może rzeczywiście zrobić robotę, jak mawiają. A gdybyście chcieli zostać w naszym towarzystwie SK2, to ja za chwileczkę wam dumkę na dwa serca podrzucę, to będzie Edyta Górniak i Mietek Szcześniak, 20 minut przed 16.
1: Reklama.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Mamo, jeszcze raz, jeszcze raz.
9: Poczekaj, złapię oddech. To było szybkie.
8: Ta jeżdżalnia jest mega.
9: 105 metrów radości i te widoki.
8: Patrz, mamo, jak tu wysoko.
9: Bo to najwyższa wieża w Polsce. Skywalk w Świeradowie-Zdroju, aż 62 metry wysokości. Ścieżka w chmurach, szklany taras.
8: I przejście linowe. Mamo, chodź.
9: Dobra, razem damy radę. Skywalk to miejsce dla każdego, niezależnie od wieku. Sprawdź na skywalk-świeradów.pl.
10: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają.
11: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
12: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
10: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
13: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
15: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowuściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
17: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
18: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Golden Life, oprócz Błękitnego Nieba. Wesce 2 był u nas najlepsze polskie hity. Zaraz godzina 16. Dzień dziecka w dalszym ciągu jeszcze długo potrwa, jeszcze można świętować, ile tylko chcecie, a każdy z nas przecież ma w sobie odrobinę dziecka, bo wierzę, że mimo, że być może jesteście bardzo dorośli, to gdzieś tam odrobina tej dziecinności w nas wszystkich pozostała. O godzinie 16 ja będę grał tak, żeby fajnie było. Będzie między innymi, być może dla kogoś przypomnienie zabawki z dzieciństwa, Urszula, konik na biegunach, ale też zajrzy Jarząbek do nas na chwilę ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
12: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
13: Mamo, a kto to Pipi?
12: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
14: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
13: To może pójdziemy?
12: Już idziemy.
14: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500-600-044. Hydroblokada.
18: Sala zabaw Kosmiczne Kulki melduje gotowość. To bezpieczna przestrzeń dla dzieci i strefa relaksu dla rodziców. Urodziny, grupy zorganizowane i mnóstwo kosmicznej zabawy. Zapraszamy do Kosmicznych Kulek w Twardogórze, ulica Krótka 2 oraz w Miliczu, ulica Kopernika 8. Jeśli szukasz miejsca, gdzie zabawa nie ma końca, wpadnij do Kosmicznych Kulek.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
1: Jest słonecznie, ale na niebie mamy też chmury, które czasem zasłaniają nam słońce na Dolnym Śląsku. Termometry pokazują teraz 22 kreski, jutro oraz w środę możliwe nieco więcej. Do tego oczywiście przeważnie słoneczna pogoda, niewykluczone są jednak opady, szczególnie za dwa dni. Zanim to, no to mamy teraz poniedziałkowe popołudnie, dziś 1 czerwca i Dzień Dziecka, ale niestety nie dla kierowców, bo tych wciąż sporo na wrocławskich ulicach. Cierpliwości w korkach, na dojazdach oraz w centrum.
5: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
6: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku w Kobylnicy pod Poznaniem. W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginęła 59-letnia kobieta, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
16: Na ten moment z nieustalonych przyczyn kierująca kobieta prowadząc osobowego Suzuki zjechała na przeciwległy pas i doprowadziła do czołowego zderzenia z ciężarówką.
6: Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Strażacy w gotowości. Gwałtowna pogoda może jeszcze wrócić na Opolszczyznę, również do Balcarzowic, które walczą ze skutkami sobotniej trąby powietrznej, mówi Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
23: Nie wykluczamy, że w każdej chwili może pojawić się jakaś komórka burzowa, pady silne deszczu, będziemy zmuszeni prowadzić działania ratownicze, chociażby w usuwaniu pocholonych drzew czy pompowaniu wody.
6: Dlatego warto śledzić ostrzeżenia służb, ale też stosować się do ich instrukcji, dodaje strażak.
23: Na pewno każdemu pomożemy, ale żeby ta pomoc do wszystkich dotarła i do tych, które najbardziej potrzebują tej pomocy, to musimy się po prostu właściwie zachowywać i przede wszystkim stosować do poleceń służb ratowniczych, które będą działały na miejscu.
6: Sobotni żywioł uszkodził w Balcarowiczach 18 budynków. Na szczęście nikt nie został ranny. Teraz Paryż i mecz Mai Chwalińskiej z francuską Diane Perry. Panie walczą na korcie centralnym o awans do ćwierćfinału French Open i na razie górą jest Polka. Chwalińska wygrała pierwszego seta 6-3. Na zwyciężczynię tego pojedynku czeka już Rosjanka Anna Kalińska.
22: SK2 News, Wrocław.
1: Tu Kacper Michalak, 0-2 na Tarczyńskiej Arenie. Polska przegrała z Ukrainą w meczu towarzyskim rozegranym wczoraj we Wrocławiu. Teraz piłkarze udadzą się do Warszawy, gdzie w środę zagrają z Nigerią. W futbolu, ale amerykańskim też porażka. Panthers Wrocław przegrali wczoraj na Olimpijskim z Vienna Vikings 23-42. Za tydzień mecz w Paryżu z Lights, a 14 czerwca Panthers zagra z Berlin Thunder na Tarczyńskiej Arenie. Bilety dostępne na Eventim. Tego samego dnia o podobnej porze Żużel na Olimpijskim, WTS Sparta Wrocław podejmie Stal Gorzów.
0: 2 minuty po godzinie 16, a godzina 16 to jest też taki czas, kiedy na pewno Jarząbek ze swoją prawdą. Dzisiaj będzie to prawda dotycząca, no nie mylicie się, Dnia Dziecka. A ode mnie najlepsze polskie hity, Oskar Cyms, Urszula z konikiem na biegunach. O, właśnie, to pewnie też takie wspomnienie fajnej zabawki dzieciństwa u niejednej osoby. A na początek Mysłowic i Acid Land. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.
22: Najlepsze.

0: Czy dzisiaj z okazji Dnia Dziecka dzieci mogą pójść spać trochę później? Ale czekajcie, nie. Jutro rano do szkoły, bo szkoła jeszcze trwa, ale wakacje już w tym miesiącu. I to jest kolejna optymistyczna sprawa. Oskar Cyms, no co ty, muzycznie za nami, zaraz Metzner, a teraz...
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Taki dzień jest raz w roku, a czekają na niego chyba wszystkie dzieciaki. Dzień Dziecka, czyli święto, które ma znacznie dłuższą historię niż mogłoby się wydawać. W Polsce obchodzimy je oczywiście 1 czerwca, ale nie zawsze tak było. Pierwsze obchody odbyły się jeszcze w 29 roku, wtedy ten dzień obchodzono 22 września. Dopiero w latach 50., podobnie jak w innych państwach bloku wschodniego, data została na stałe przeniesiona właśnie na początek czerwca. Co ciekawe, na świecie Dzień Dziecka wygląda bardzo różnie. We Francji i we Włoszech przypada 6 stycznia i jest bardziej świętem całej rodziny. W Turcji dzieci świętują 23 kwietnia, puszczają latawce i biorą udział w ulicznych festynach. W Japonii obchody mają wyjątkowy charakter. Istnieją osobne tradycje dla chłopców i dziewczynek, a symbolem święta są między innymi kolorowe papierowe karpie zawieszone przed domami. A u nas oczywiście są festyny, są wyjścia na lody, są zabawy, są zabawki i mam nadzieję nie ma jednego. Żadnych sprawdzianów. Prawda, drodzy nauczyciele?

0: Jeżeli chodzi o optymistyczne sprawy, tak, to jest ten miesiąc, kiedy powitamy lato, to jest ten miesiąc, kiedy zaczną się wakacje. Już czerwiec, 1 czerwca, Dzień Dziecka dzisiaj mamy. Bryska, lato po całym nie za nami, bo weź te dwa najlepsze polskie hity. Za 29 minut będzie godzina 17, czas na skrót najważniejszych newsów. Anna Łobocka.
1: Jest 16.31 i już 40 tysięcy par zostało objętych rządowym programem in vitro. Urodziło się już 15 tysięcy dzieci. To podsumowanie 2 lat dofinansowania procedury. Roczne finansowanie programu wzrośnie z 500 do 600 milionów złotych. Jutro dużo taniej na stacjach paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,26, a to oznacza obniżkę wobec dzisiejszej ceny o 8 groszy. Od środy jazda na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub UTO obowiązkowo z kaskiem. Dotyczy to dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Mandat za brak kasku będzie wynosił 100 zł i otrzyma go rodzic.

0: jak nikt nie widział, to ja sobie tak przed lustrem właśnie taki Ańsia, to jak oni. Nie powiem wam, jak mi to wychodziło, bo przecież nikt nie widział, ich nie słyszał, a ja nie będę się chwalił, ale jeżeli wy teraz robiliście dokładnie tak samo, to bardzo dobrze, od tego są właśnie najlepsze polskie hity w Radiu SK2. 17 za 17 minut, to jak ładnie.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lodówka przenośna 29 litrów, Krivit 50 zł taniej, 199,99. Najniższa cena z 30 dni 249,99.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3+3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
12: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
13: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty, nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Kluki do Media Markt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
3: I po reklamie.

0: Nissanach Było Minęło, to SK2, to są najlepsze polskie hity, a Było Minęło to tak chyba o naszym spotkaniu, dlatego że teraz pora ustąpić miejsca Kamilowi Kowalskiemu, który zadba o was w popołudnie poniedziałkowe i wieczór poniedziałkowy, tak żeby Dzień Dziecka trwał nadal. Zresztą Kamil już wie, jak to zrobić, żeby było bardzo fajnie i bardzo czarująco. Zagra przy okazji najlepsze polskie hity, bo to nasza specjalność, specjalność Radia SK2.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na Wrocławskim Rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 7 czerwca koncert grupy Servus Street. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: Gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: W Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
3: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
2: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych. Ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
4: Szukasz miejsca, w którym możesz się rozwijać? Tarczyński SA prowadzi rekrutację w zakładzie w Ujeźdźcu Małym pod Trzebnicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Czeka Cię stabilne zatrudnienie i możliwość rozwoju w strukturach firmy. Dla stanowisk produkcyjnych z okolicznych miejscowości zapewniamy dojazd. Zadzwoń do nas 726-665-555. Wyślij wiadomość na adres hr@tarczyński.pl lub aplikuj na tarczyńskipraca.pl. Zapraszamy!
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
14: 22 stopnie na wrocławskich termometrach w tym momencie. W nocy czeka nas spadek do 12. Jutro i w kolejnych dniach powinno być jednak podobnie jak dzisiaj, czyli przeważnie słonecznie i wciąż ciepło, chociaż niewykluczone będą też przelotne opady. Na ten moment ludzie od pogody mówią o największych opadach w środę, czyli za dwa dni. Cały czas sporo was na ulicach Wrocławia, cierpliwości w centrum i na przedmieściach oraz na moście milenijnym, Alei Wiśniowej czy Alei Armii Krajowej. Tłoczno też momentami na A4.
13: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
15: Jest 17 News SK2, Anna Łobocka. Polska sensacja French Open gra dalej. Maja Chwalińska melduje się w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju. W czwartej rundzie pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-2.
16: Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu. Trwają piękne sny polskich kibiców. Trwa koszmar kolejnych tenisistek.
15: Tak to widzieli komentatorzy Eurosportu. Nasza tenisistka śrubuje swój historyczny wynik na kortach w Paryżu. Spotkanie Chwalińska-Pary obserwował też nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Dzień dobry. Początek meczu był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Po stronie Polki spokój i kontrola, które zaprocentowały. W końcu przyszło przełamanie na tablicy 5-3 i tej przewagi Maja już nie oddała. Druga partia to znów punkt za punkt, gem za gem i przełamanie na 3-2. Potem pewna gra naszej tenisistki, a po stronie francuskiej nerwowość i błędy, które z zimną krwią wykorzystywała Chwalińska. Wygrała drugiego seta 6-2 i kontynuuje tę piękną przygodę we French Open.
15: Maja Chwalińska w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Ten mecz jutro około 11. Trzęsienie ziemi w małopolskiej koalicji obywatelskiej. Donald Tusk rozwiązał lokalne struktury. To następstwo odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa. To nie kara, tylko oczywistość, mówi radny Sejmiku Małopolski z KO Grzegorz Lipiec.
18: Tak naprawdę chodziło o odwołanie Aleksandra Miszalskiego, przecież nie chodziło o zarząd regionu, tam i konkretne osoby, tylko jeżeli tej decyzji sam pan przewodniczący nie umiał podjąć, no to ktoś zrobił to za niego, zrobił to zarząd krajowy.
15: Do czasu wyboru nowego przewodniczącego regionem zarządzać będzie wicemarszałek Dorota Niedziela. Na Warmii i Mazurach przybył nowy produkt tradycyjny. Zupa karmuszka została wpisana na listę produktów tradycyjnych, mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński.
12: Mówimy o zupie karmuszce, zupie gęstej z fasoli, z odrobiną pomidorów, z mięsem, najczęściej z wieprzowiną. Już teraz, jak o tym Państwu mówię, cieknie mi ślinka.
15: A zupa karmuszka wywodzi się z dawnych tradycji wschodniopruskich.
19: SK2 News, Wrocław.
20: Tu Kacper Michalak. Ponad 2,5 promila alkoholu miał kierowca ciężarówki zatrzymany przez trzebnickich policjantów po zgłoszeniu od zaniepokojonego uczestnika ruchu drogowego. Tego samego dnia funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu również 21-letnią kierującą osobówką, która była nietrzeźwa. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia, zakaz kierowania oraz wysoka grzywna. Samochody terenowe i ciężarówki, skrzynie transportowe i sprzęt warsztatowy to na sprzedaż wystawia Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu. Wkrótce ruszy przetarg, o którym piszemy na sk.pl.
21: Dzień dziecka. To już każdy wie, że dzisiaj taki mamy, ale to jedyny dzień w roku, kiedy my też, dorośli, możemy powiedzieć, że zachowujemy się jak dziecko. Dlatego co? Idziemy poskakać po kałuży, a potem zjemy zupę karmuszkę.

z najlepszymi polskimi hitami. Ma nam Krzysztof Krawczyk, Lanberry i Dawid Podsiadło. Oni już za chwilę. Lanberry zaczyna, to ona.

pierwszy mąż Kory śpiewa w tym Manamie. Tak, właśnie on, Marek Jackowski. Naukowcy odkryli, dlaczego w dzieciństwie czas płynie wolniej. No tak zastanawiam się, bo człowiek nie sprawdzał stanu kąta, tylko co najwyżej stan kolan, jak wywinął orła.

0: Ania Wyszkoń w SC2, 17.30 już prawie. No to teraz wskakujemy na sofę w naszym wehikule czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Nie rozsiadajcie się za wygodnie, bo już wysiadamy w 1975. Wtedy, no, w Polsce otwarto pierwszą w historii w Polsce pizzerię. Ale za to w głowie kręcił się zupełnie inny kawałek z okrągłej jak pizza płyty. Cień Wielkiej Góry to album Budki Suflera, kultowa piosenka i również znajduje się na niej. Jest taki samotny dom, który powstał w 1975 właśnie. I ten numer powstał w ostatniej chwili. Tak po prostu, zapchaj dziura, w ogromnym pośpiechu, ostatni materiał na płytę i został skomponowany jako strzał w dziesiątkę. Zatem jak odkładacie coś na ostatnią chwilę, możliwe, że zamiast

0: No nie mówcie, że się w niej odkochaliście. Marisa czeka na wasze głosy w gorącej polskiej 20.sk2.pl.
1: SK2.
0: Muzyczny trójkącik za chwilę, a wszystko to, bo ciebie kocham.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka? Znałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
5: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
9: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
10: Mamo, a kto to Pipi?
9: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
11: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
10: To może pójdziemy?
9: Już idziemy.
11: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
12: Słyszysz? To w Zawoni! To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają.
13: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
14: Agnieszka Werszta, wójt gminy Zawonia.
12: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: I po reklamie.

0: Można się rozmarzyć i zapomnieć w ogóle o robocie. To zapewnili nam panowie z oddziału zamkniętego w ST2 i obudź się, obudź się. Tak też może mówić druga połówka, bo trzeba po zakupy jechać. Za chwilę godzina 18 i też najważniejsze newsy w ST2.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
6: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
7: Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
10: I po reklamie.
11: Jest 18. News SK2. Anna Łobocka. Wielkoszlemowy sen Mai Chwalińskiej trwa. W czwartej rundzie French Open pokonała francuskę Diane Perry 6-3-6-2. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki. O półfinał French Open Maja Chwalińska powalczy w środę z Rosjanką Anną Kalińską. 3 dni, ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Szef MON-u podsumował wdrożenie pierwszego etapu programu SAFE. Polska, przypomnę, otrzyma w ramach unijnego programu SAFE około 44 miliardów euro unijnych nisko oprocentowanych pożyczek. Od maluchów po seniorów razem około 300 osób. Mieszkańcy Nowego Sącza bili dziś rekord w żywym pociągu. Okazje były dwie: Dzień Dziecka i Rok Sądeckich Kolejarzy.
0: A kto nie robił pociągu albo nie tańczył w pociągu z dzieckiem? Stoi na stacji lokomotywa, prawda, Aniu?
11: Prawda, absolutnie
0: tak,
11: też.
0: Tak, ciężka, było. Ogromna i pod z niej spływa, nam powolutku spływa poniedziałek. Jest 18, to co, zwalniamy?
11: Bardzo proszę.

Zwalniamy wszystkie zaczepy i ruszamy, bo w muzycznych wagonikach u nas Dawid Podsiadło, bratanki Margaret, a to już Warius Manx z Majem. Powspominajmy, jak to było wczoraj, 18 godzin temu, bo to już ta godzina jest właśnie. Poniedziałku w SC2 z najlepszymi polskimi hitami. Kowalski, witajcie.

0: i od dawna to wiem.
1: Nareszcie już kwadrans po 18:00, poniedziałek mamy za sobą. Jeszcze przecież Dzień Dziecka trwa, więc trzeba świętować do północy, a co, niech dzieciaki się bawią. A propos, pytam was w Dniu Dziecka, a co? Jakie znacie śmieszne odpowiedzi dzieciaków albo ich teksty? Ja na przykład wyhaczyłem 3 od swoich dzisiaj przed programem. Mój syn mówi bardzo często, że kanapki są nie gotowe, tylko głodowe. A córa z kolei zamiast powąchać mówi, że chciałaby coś popachnąć. No i jeszcze jest dinozarue. A u was? Jakie są teksty dzieciaków? Takie śmieszne ich odpowiedzi. 726-826-826. Messenger Eski 2 też już odpalony. Tam też możecie nagrywać głosówki. Jest to dziecinnie proste.
2: Eska 2.
3: Za jeden uśmiech twój. Sumptuastik teraz w Esce 2.

0: Margaret?
1: Tyle ja.
0: To jest tytuł tego numeru. W SC2 tylko gramy najlepsze polskie numery i śmieszne odpowiedzi dzieciaków, jakie to wam numery wywinęły. Również dajecie mi znać na Messengerze SK2. Kiedyś mój syn widział panią, która niosła siatki z zakupami i powiedział: mamo, zobacz, siatkarka. Wszystko się zgadza. Kiedyś zapytałam córkę, ile razy można odjąć 10 ze 100. Powiedziała, że tylko raz, bo potem odejmuje się już tylko od 90, a potem od 80 i 70. No proszę bardzo, jaki Pitagoras. I jeszcze telefon na 726-826-826.
2: Witam serdecznie. Mój kochany synuś, jak chodził do przedszkola, zawsze mówił: mamuś, ja chcę gumę do ziunia. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich dzieciaków, tych małych, tych dużych i tych całkiem dużych. Pozdrawiam.
3: SK2.
0: Guma do ziunia. A może miś bez żelków? Znaczy bez zębów. To będzie taki żelek. To teraz taki dobry hit od Macieja Musiałowskiego.

0: Niech nie kończy. Takie przyjemne dźwięki sączy nam do uszu. Dziewczyna z Nowego Sącza, Ania Szlagowska, dotarła do półfinału Must Be The Music, a za 20 minut finał godziny 18. Idealna pora na małą czarną. SK2. Za chwilę podają wam sam Dawid Kwiatkowski i to z Café de Paris West 2.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria.
1: I praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
5: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: I po reklamie.

0: Weste 2 gramy też ballady. To jest ballada o niej od Darii Zawiałow, a za chwilę godzina 19 i między innymi będziemy wspominać wyjątkowo zimny maj z Manamem Weste 2.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie 2 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Osiedle Lissa we wrocławskiej Leśnicy. To kameralna inwestycja z szerokim wyborem mieszkań od Arkop Developer, firmy z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Harmonogram płatności 20/80 oraz możliwość negocjacji ceny pozwolą spełnić Twoje marzenie o nowym mieszkaniu. Więcej na osiedlelissa.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. 1,49 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na

0: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel podziemnego obiektu Włodarz w Jugowicach.
6: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższą sobotę Wrocław zmieni się w centrum biegania w Polsce, bo 26 ponad tysięcy biegaczy wyruszy z tarczyńskiej areny w 12. Tarczyński Nocnym Wrocław Półmaratonie. Czekają nas zawody biegowe, ale także dodatkowe atrakcje, m.in. koncerty Sary James czy Agnieszki Chylińskiej. Będzie się działo. Szczegóły znajdziecie na stronie wydarzenia Nocny Wrocław Półmaraton.
5: Sponsorem programu jest właściciel turystycznego podziemnego obiektu projektu Rize Włodarz w Jugowicach obok Walimia. www.włodarz.pl.
8: Dzisiaj szczególne pozdrowienia lecą do wszystkich Jakubów, znam, Konradów też znam, Pamely również, Pameli nie znam, Anderson Pamele. To te osoby mają dzisiaj imieniny. Kuba, Konrad, Pamela, a że kalendarz pokazuje 1 czerwca, to normalnie trafiliście jak szóstkę w totka. Nic, tylko cieszyć się jak dziecko.
9: Polskie hity.
10: Polskie hity.
9: SK2.
8: I w tej godzinie będziemy się cieszyć. Przez 2 dni z Bledką, teraz na chwilę z Grzegorzem Chyżym w SC2. Mamy to, co jest najlepsze. Kowalski, witajcie.

Wesce 2, najlepsze polskie hity, wyjątkowo też gorące, choć wyjątkowo zimny maj odmanamał przed chwilą, ale przed nami ciepły czerwiec, a potem tropikalne wakacje. A propos, ja tutaj czytam w internecie, a propos wakacji, że będzie można dotrzeć z Krakowa nad morze, jak tutaj napisano w nagłówku, przeklętą linią autobusową, bo autobus ma numer 666. No, w końcu jedzie na Hell.

0: 20 minut po 19 mamy w SC2 wehikuł czasu, a za moment zobaczymy, w którym wylądujemy roku.
1: SK2 wehikuł czasu.
0: I proszę bardzo, jesteśmy w Sopocie, Opera Leśna, a rok już patrzę 1978. Na scenie już za moment zespół 2 plus 1. I wykona dla was utwór, którym to zdobędzie w Sopocie pierwsze miejsce. A będzie to utwór Windą do nieba. Kawałek, nad którym niektórzy się zastanawiają, a czy by go nie wybrać na pierwszy taniec podczas ślubu, ze względu na wpadający w ucho refren. No, jest to jeden z największych muzycznych paradoksów, bo tekst tej piosenki opowiada o dziewczynie, która wychodzi za mąż bez miłości, z rozsądku, płacze w welon, a jej myśli biegną do innego mężczyzny. Po prostu hit do czołówki dobrego serialu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: 2 plus 1. Windą do nieba w SC2.

0: dopiero się piecze. Z takich kawałków jak ten Wiem, co było warto w SC2 od Ani Karwan, która kompletuje właśnie takie hity jak ten przed chwilą na swoją kolejną płytę, a wiem, że będzie bardzo życiowa.
1: SK2.
0: Życie jak poemat. Szymon Wydra i Carpe Diem już za chwilę w SC2.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego...

0: Wsłuchaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
3: Wypadki. Zagrożenia. Katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 7 czerwca koncert grupy Servus Street. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszysz? To w Zawoni. To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla Twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają.
6: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
7: Agnieszka Werszta, wójt gminy Zawonia.
5: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
2: I po reklamie.
8: Najlepsze to

0: Bestet 2 Stanisław Sojka, który też prześpiewał taką piosenkę Ty drucha we mnie masz z legendarnego filmu Toy Story. A właśnie, a propos, wystartowała bajkowa aplikacja SK Toy Story. Odpalcie ją. Lecą tylko disneyowskie hity, a do tego audycje prowadzą Chudy, Bas Astral, no i cała reszta zabawek. SK Toy Story Radio w apce albo na sk.pl. Zobaczycie, jaki zrobicie prezent dzieciakom. No i sobie też.
1: Reklama.
2: Czas spojrzeć na świat wyraźniej. W naszych 7 pracowniach optycznych czekają na Ciebie letnie promocje. Bezpłatne badanie wzroku oraz rabat na szkła okularowe. Aż do 50%. Profesjonalne doradztwo, szybkie terminy i oferta dopasowana do Ciebie. Nie odkładaj tego na później. Zadbaj o swój wzrok już dziś. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl. Widzimy się w pracowniach optycznych.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
6: Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
9: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
8: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel podziemnego obiektu Włodarz w Jugowicach.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Prawie 4000 zabytkowych aut osobowych, ciężarowych, autobusów, traktorów, motorowerów, motocykli czy rowerów wyruszy już w najbliższy czwartek z Oławy i z Jelcza Laskowic w 10. jubileuszowym charytatywnym rajdzie Koguta. W tym roku tyle załóg, że musieli zrobić 2 starty, ale meta jedna w Zamościu, a wszystko, żeby zbierać pieniądze na chore dzieci.
11: Sponsorem programu jest właściciel turystycznego podziemnego obiektu projektu Rize Włodarz w Jugowicach obok Walimia. www.włodarz.pl.
0: Od Poznania przez Toruń do Bydgoszczy pada. W centrum pada, na Mazurach też leje, jak i na Śląsku i Kielecczyźnie. I to wszystko leci na wschód. Tam, gdzie pada i burzowo, jazda nie jest prosta jak samochodzikiem po dywanie pewnie, ale że dzisiaj Dzień Dziecka, to szczególnie pozdrawiamy tych kierowców, którzy mają malucha.
10: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity.
10: SK2.
0: Lecą w każdym samochodzie, w maluchu również. Zbigniew Wodecki, Wiktor Waligura, Lady Punk, a to już T-Love z numerem, którego tytule są ulubione słowa dzieciaków. Nie, nie, nie. Westy 2 najlepsze polskie hity. Tak, to się zgadza.

0: Wiktor Waligura w SC2 i jego 4 pory roku, prawie kwadrans po godzinie 20. I czytam tutaj w internecie taki nagłówek: naukowcy rozwiązali zagadkę sprzed lat, Merkury ma lód. No to idziemy do niego na imprezę.
1: SK2.

0: Maryla Rodowicz w SC2 cały czas ma w sobie energię dziecka, a dzisiaj pytam was o to, jakie śmieszne, przeinaczone słowa słyszeliście u swoich dzieciaków.
1: Uruchomiliście falę wspomnień. Moja córka skończyła już 21 lat, natomiast na zawsze w mojej pamięci pozostaną petki zamiast skarpetek, pościeradło zamiast prześcieradła, no i trumwaj zamiast tramwaju. Pozdrawiam.
0: Skarpetki, petki, czyli petunie. Mariusz jeszcze.
2: Cześć Kamil, na początek chciałem złożyć wszystkim dzieciakom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. A z tych, jeśli chodzi o te śmieszne teksty, to mój syn na przykład mówi zamiast na parapecie, to mówi na tarapecie albo tarapet. Pozdrawiam, hej.
3: SK2.
0: Na tarapecie. Może będzie tarabanił, czyli uderzał mocno w tarabany, tylko nie na parapecie. Stygnie lato na parapecie i na balkonie. Kuba i Kuba w SC2.

0: A ja nie słyszę, nie no, słyszę i słuchamy najlepszych polskich hitów w SC2. Ten zaserwował nam Maciej Skiba, numer wołam. To teraz jeszcze nagłówek z internetu, taki artykuł mi tutaj wyskoczył. Armenia będzie miała w 2027 roku, czyli za rok, największego Jezusa. I to większego niż w Świebodzinie. Chodzi o posąg. 33-metrowy posąg. Ma stać na 77-metrowym cokole. Jak to mówi moja babcia, Boże, jakiś ty wysoki.
1: SK2.
0: Tak mówi, jak mnie zobaczy. A ja już widzę, że cyrko za chwilę z prywatnym balem w SC2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Vixen Vest 2, który przygotowuje się do występu już na scenie w Amfiteatrze Opolskim, bo przed nami tydzień pełen muzycznych hitów, które będziemy słyszeć na żywo w Opolu, aż że zjadą tam największe gwiazdy polskiej sceny, a my w SC2 gramy tylko polskie hity, no to nie może nas tam zabraknąć w stolicy polskiej piosenki. W piątek znajdziecie nasze studio przed Opolską Filharmonią Eski 2 i tu razem z wami, najlepszymi słuchaczami, program na żywo poprowadzi Rafał Adamczak, a gorącą polską dwudziestkę rozkręcicie z Łukaszem Zduńczykiem. Piątek widzimy się na festiwalu w Opolu, a za moment wracamy do tego, co najlepsze w SC2, polskich hitów.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel podziemnego obiektu Włodarz w Jugowicach.
12: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Sportowo będzie już w najbliższą sobotę w Dobroszycach, a to za sprawą meczu finałowego piłki nożnej kobiet. WKS Śląsk Wrocław zmierzy się z żeńską reprezentacją województwa dolnośląskiego o 18. O 21.00 czeka nas tam koncert zespołu MIG, wcześniej gotowanie pod chmurką z Joanną Brodzik. No i generalnie dużo się będzie działo. 17 czerwca za to kabaret Hrabi wystąpi w Obornickim Ośrodku Kultury. Szczegóły w sieci.
11: Sponsorem programu jest właściciel turystycznego podziemnego obiektu projektu Rize Włodarz w Jugowicach obok Walimia. www.włodarz.pl.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko moje.

0: Flaszbelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refleks.

Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la